0: 92.7 FM CKJS. We are the station that speaks your language.
1: Dzień dobry, Polsko. To znowu my.
2: 3, 2, 1, start.
3: Are you ready?
4: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. Nadajemy z samego środka Kanady na fali 92 i 7 FM. W niedzielę od 14.30 do 17.00. Jesteśmy programem pełnym najlepszej pozytywnej radiowej energii pod kanadyjskim niebem. Na naszej antenie stawiamy na fajną muzykę, polonijne informacje i całe mnóstwo wywiadów. Prezentujemy Polonię, promując polskie imprezy, wydarzenia kulturalne, będąc zawsze blisko słuchaczy. Blisko Polonii. Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
5: Halo, halo, halo, tu Radio Polonia Winnipeg. Witamy was ogromnym uśmiechem. Po krótkiej tygodniowej przerwie znowu jesteśmy razem.
6: Dzisiaj niedziela, więc w pełni energii, wypoczęcie i z mikrofonem znowu włączonym. Połączymy się z naszymi rozmówcami i łączymy się z naszymi słuchaczami. A jak zwykle dzisiaj czeka na was sporo ciekawych rozmów, wyjątkowych gości i polonijnych tematów. No i oczywiście muzyki i dobrego humoru.
5: Tak więc prosimy zwiększyć głośność, odstawić na chwilę kawę albo właśnie ją sobie dolać i zostać z nami. Przynajmniej do godziny 17, ja zaraz po naszym programie, tuż po godzinie właśnie 17, prosimy nie zmieniać częstotliwości, bo zapraszamy na retransmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli.
6: Nasz program tutaj w Winnipegu, Radio Polonia Winnipeg Manitoba, nadaje dzięki wsparciu wielu osób, sponsorów, darczyńców, którym teraz chcemy bardzo serdecznie podziękować, a Państwu ich przedstawić.
7: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni. Józef Gubała, właściciel firmy Paul Construction. Ryszard Czajka, właściciel firmy Advanced Environmental Services. Księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services. Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions. Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry. Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market. Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store. Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture. Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center. Dentysta Tomasz Sposob, Seven Oaks Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne, ludzie o wielkich sercach, Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w każdy weekend.
6: Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom. Wasza pomoc i wsparcie to są niezwykle cenne. A was, drodzy słuchacze, zapraszamy, namawiamy, prosimy o wspieranie naszych sponsorów w miarę możliwości.
5: Przed nami kolejne wydanie naszego programu, a w nim interesujące spotkania, no ważne wydarzenia, no i oczywiście wyjątkowi goście. Przed nami 2,5 godziny wyjątkowego programu Radio Polonia. Naszymi gośćmi będą, jak zawsze, no, osoby i z Polski, i z Europy, z Austrii dzisiaj będą goście, no i tutaj z Kanady. A zaczniemy, Sabino, od kogo zaczniemy?
6: Zaczniemy być może od wydarzenia, które dzisiaj dzieje się w Winnipegu. Jest smak polskich zup, piknik w parku Kildonan. Czekamy na połączenie z uczestnikami tego znakomitego wydarzenia. Polskie zupy mistrza Jana Leszczyńskiego, właściciela sklepu mięsnego M&S Meat Market. To jest naprawdę legenda, pyszna, smaczna legenda. Jak tam jest, kto dzisiaj smakuje polskie zupy? Mamy nadzieję, że się dowiemy. I proszę Państwa, przy okazji, w tę niedzielę jest taka wspaniała impreza, a za tydzień też będzie wielki koncert z okazji 120-lecia Sokole Winnipeg. Wielki koncert zespołów działających w Sokole, czyli zespół tańca Sokół, chór Sokół, szkoła tańca Sokół oraz zaproszeni goście Iskry. Wszystko to będzie w dużej sali przy 711 Jefferson. Duża sala na Jefferson i bilety będą na miejscu przed koncertem o godzinie 4. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. To się będzie działo.
5: Tak, $15 od osoby, także bilety przy wejściu albo w polskich placówkach handlowych.
6: Albo w Sokole, wieczorami od 6.
5: Tak, będziemy na początku łączyć się z Litwą,
6: tak,
5: z Wilnem,
6: tak,
5: z twoim ukochanym.
6: Moje ukochane Wilno. A dlaczego? Dlatego, że
5: bo ja Wilno w sercu mam, o nim śpiewam, o nim gram.
6: Bo z Wilna do Kanady z akordeonem, sercem, uśmiechem przyjedzie niezwykły gość. Ryszard Bryżys, znany wileński muzyk i wokalista. Po prostu wirtuos akordeonu, który zagra i zaśpiewa z wileńską duszą. Koncert będzie 31 października w Winnipegu w sali Sokola. Państwa namawiamy na przyjście, bo oderwiemy się od codzienności, spędzimy ten wieczór razem przy polskiej muzyce, wileńskich piosenkach, wileńskich żartach, no i przesmakach.
5: A my dzisiaj z Ryszardem porozmawiamy o muzyce, Wilnie, jego nadchodzącym występie, o którym mówiła Sabina. A kto wie, może uchylimy też rąbka tajemnicy, czego możemy spodziewać się na scenie. Ale o tym powie oczywiście Ryszard. Z Wilna przeniesiemy się do Wiednia, bo tam czekać będzie na nasz telefon Andrzej Kępa.
6: Andrzej Kępa jest założycielem Federacji Polaków w Austrii, prezesem Światowej Federacji Sportu Polonijnego. A dzisiaj z nim porozmawiamy o 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu w Polsce, o tej największej, najważniejszej międzynarodowej konferencji gospodarczo-politycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Temat, który poruszymy, to będzie temat Polonii, dlatego że na forum od 10 lat temat Polonii jest niezmiennie poruszany.
5: Tak, ekonomicznie, tak? Będziemy rozmawiać dzisiaj o ekonomii. Bo czasami ekonomia to taka jest, no, jest ciężkostrawna. Nie tak jak zupki Jana Leszczyńskiego, które są bardzo smaczne i które dzisiaj można skosztować w Kildonan Park. A o tym będzie więcej mówił Marian Jaworski, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg. Mamy nadzieję, że będzie relacja z polonijnego pikniku, smaki polskich zup, czyli będzie o Polonii, spotkaniach, integracji i oczywiście o najważniejszym pytaniu. Która polska zupa cieszyła się największą popularnością? Ja sam jestem ciekaw.
6: A z tego, ja co już wiem, mogę być... powiedzieć, wiem.
5: No, mają być flaczki.
6: O, no to już poszły. Już nie ma.
5: Flaczki,
6: tak,
5: ogórkowa, grochówka i ma być jeszcze czwarta zupa.
6: Jarzynowa.
5: Palce lizać. Dobrze. Z Kildonan Park przeniesiemy się gdzie, Sabino? Do Toronto,
6: Do Toronto, do wielkiego Toronto, gdzie mieszka i bardzo aktywnie działa prezes Związku Polaków w Kanadzie i nasza honorowa, zasłużona korespondent na Ontario, Teresa Szyramek. Dzisiaj dowiemy się, co się dzieje w życiu Polonii w Ontario.
5: Tak, po dłuższej przerwie, muszę powiedzieć. Pozostaniemy w Toronto, bo tam będzie na nasz telefon czekała Ewa Henry Dawson. Porozmawiamy o jej zaangażowaniu w pomoc osobom bezdomnym, działalność społeczną i o ludziach, którym pomaga każdego dnia. Bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam.
6: Tak, tym bardziej, że wiemy, że Ewa Henry Dawson jest malarką, pisarką, znaną działaczką społeczną, więc rozmowa ta na pewno Państwa zainteresuje.
5: A w studiu będziemy dzisiaj gościć koło, Sabino. Pod koniec audycji.
6: Do nas przyjdzie Anna Mondor i opowie o swojej nowej drodze w polityce oraz o swojej decyzji o kandydowaniu z ramienia partii konserwatywnej w okręgu wyborczym Selkirk w wyborach do parlamentu Manitoby.
5: Tak jak w internecie napisaliśmy na naszym koncie facebookowym, 6 gości, 6 historii, mnóstwo tematów. i tylko dwa mikrofony, a pod koniec audycji będą trzy mikrofony włączone, dlatego że będzie w naszym studiu Anna Mondor. Chcieliśmy również przedstawić naszego realizatora, Justysa Pangan i nową realizatorkę,
6: tak, która jest prywatnie jego siostrą.
5: Tak. What's your name?
3: Hi, I'm Cam. Nice to see you all.
5: Cam and Justice. Justice, what's happening?
8: Hi, dzień dobry, everybody.
5: What's happening?
6: Dzień dobry,
5: why are we training Cam?
8: We have to train Cam because I have to hang up the mantle soon. Because I'm going to be a full-blown nurse. So somebody has to take care of the Polish folk here. And Cam will be it.
5: Anyways, Cam, welcome to Radio Polonia show. What can I say?
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Maganda hapon. O. Dobrze, tak, tyle na powitanie, tyle na temat przedstawionych naszych dzisiejszych gości.
6: Tak, i teraz program prowadzi Irek Lemans. Niezmiennie od 31 lat.
5: Dzień dobry. I po mojej lewej stronie moja małżonka Sabina Lemans.
6: Witam bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do słuchania na fali 92,7 FM, w internecie na ckjs.com i na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. Tak, czy nas widać, czy nas słychać? Napiszcie proszę, czy my tu jesteśmy. Tak, Wilno, witaj, pozdrawia. Kto do nas pisze? Jola, jest, a wiecie, nie. Niech każdy moment dzisiejszego dnia będzie pełen spokoju, ciepłych słów. Dziękujemy, Jolu, za te ciepłe słowa. Już mamy ciepłe słowa. A czy będzie spokój?
5: Będzie, będzie, na pewno będzie spokój. Przed nami pierwsza piosenka na dobry początek, a po piosence będziemy łączyć się. Spróbujemy z Killon Park pierw, a potem z Wilnem. Także zostańcie z nami i nadajemy do godziny 17:00.

0: Tak, radosna energia, tradycyjne instrumenty i bałtycka nostalgia. Kaszubski azyl na antenie Radio Polonia, ale nie o Kaszubach będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać o pikniku polonijnym, który ma miejsce w tej chwili w parku Kildonan. Zatytułowany Smaki Polskich Zub. Przy naszym mikrofonie prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku Winnipeg, Marian Jaworski. Witamy prezesa bardzo serdecznie. Halo.
1: I redakcji Radio Polonia.
2: Dzień dobry, co teraz się dzieje w parku Kildonan?
1: No teraz było dosyć pięknie, frekwencja dopisała, frekwencja dopisała bardzo pięknie. Zaraz już po godzinie 13, czyli po pierwszej po południu, mieli naprawdę dużo, dużo ludzi, którzy mogli skosztować kilka zup. Te cztery zupy, które mieliśmy, flaczki, mieliśmy grochówkę, mieliśmy warzywową i mieliśmy również zupę ogórkową. Bardzo pyszne, przygotowane przez pana Jana Lyszyńskiego, MNS Milmarker, więc również były kiełbaski tak samo zdrożna, barbecue, no i więcej. Więc naprawdę było bardzo miło, dalej jest jeszcze bardzo miło, już frekwencja nam troszkę znika, bo ci, co by mieli przyjść, już byli, na pewno jeszcze może ktoś odwiedzi nas, ale może trochę za późno, bo w sumie zup już nam brakło. Tylko zostało troszkę jadzynowej, natomiast flaczków i grochówki już nie ma.
0: Aha.
1: Więc tak, to był pierwszy, to był lepszy. Mieliśmy wspaniały chlebek z Krusty Band, no i trochę muzyki. No bardzo, bardzo naprawdę, bardzo miła atmosfera. Takie spotkanie integracyjne między, bo było wiele osób, którzy w ogóle może ma rzadko spotykać gdziekolwiek, czy może w ciele, czy gdzieś tam, w imprezach, aczkolwiek gdziekolwiek. Więc, a tutaj może właśnie można było te osoby spotkać. Naprawdę, czy organizacje się tak pod egidą Kongresu Polonii Kanadyjskiej, organizacje się naprawdę tak cieszyły, można powiedzieć, czy organizacje, które tak się razem wspólnie zorganizowały. No i pięknie to było. Każda organizacja dała coś z siebie, więc wypadło to naprawdę znakomicie.
0: Proszę nam powiedzieć, które organizacje brały udział w tym, biorą udział w pikniku Smaki Polskich Zup?
1: No pod egidą kongresu, w sumie, no, poczynając od Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku Winnipeg, Soku St. Boniface, następnie Federacja Polek, Jan Kant, tak, dobrze mówię, a pozostałe w sumie też miało brać udział koło kombatantów, czyli SPK, ale w sumie tak naprawdę to nie bardzo widziałem kogoś w tej organizacji Stowarzyszenia Kombatantów, ale poza tym resztę organizacji tak, są widoczni, byli widoczni i brali czynny udział tutaj. Mhm. I również jeżeli chodzi o Bractwo Świętego Ducha, też widziałem tu kogoś też przy pomocy, nie wiem, ale brali też udział. Także w sumie wszystkie organizacje członkowskie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Manitoba, brały udział. Niektórzy więcej, niektórzy mniej, ale by.
0: No proszę nam, a teraz proszę nam powiedzieć, która polska zupa cieszyła się największą popularnością? Wiemy, że flaczki zeszły, grochówka zeszła, ogórkowa zeszła, została jeszcze jarzynowa. No właśnie, z których tych trzech zup, które zeszły, która była, no cieszyła się największą popularnością?
1: Oprócz flaczków?
0: No. Która z tych czterech najlepszą popularnością?
1: To flaczki, no poleciały pierwsze. Wszyscy stali przy garnku, gdzie flaczki były. Kolejka się ustawiła. Najdłuższa. Bo następna była grochówka, bardzo pyszna. No i oczywiście ogórkowa. A najkrótsza kolejka była za jarzynową, ale też już chyba mało co zostało. Cokolwiek jeszcze przybędzie, no chociaż dla tych ludzi jeszcze trochę tam zostało tej zupy. Jarzynowej.
0: Dobrze.
1: Ale ogólnie wszystkie były dobre, tylko mówimy tak, a która największa popularność miała. No tak, oczywiście.
0: Czyli flaki numer jeden.
1: Numer jeden, tak. Można widzieć po kolejkach, która najdłuższa kolejka jest.
2: Tym bardziej, że to był poczęstunek, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że to był poczęstunek. No i jeszcze druga kolejka ustawiła się przez smoki, nie? Czy nawet kiełbaski zdrożna, No, przepyszny Janek zrobił te kiełbaski, były bardzo pyszne. Także w sumie można powiedzieć, czy ta impreza ma spać jeszcze do godziny, niby ma miejsce w parku, do godziny 16:30, ale wygląda na to, że impreza będzie trwała, muzyka będzie grała. Ale jeżeli chodzi o poczęstunek, jeżeli chodzi o zupy i kiełbaski, to już nie będzie, tak będzie bardzo można było skorzystać z tego.
0: Dobrze, i tu prezesie...
1: Ale można posiedzieć, można wodyć na bez
0: tak. I tu ustawiamy kropkę, dlatego że będziemy łączyć się jeszcze z prezesem, także będzie jeszcze wiele informacji. Mam nadzieję, że będziemy gościć na antenie prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Manitoba, pana Grzegorza Chmurzyńskiego. Także następne wejście będzie gdzieś za pół godziny, 45 minut. My dziękujemy bardzo za tą relację. Pozdrawiamy prezesa, wszystkich druhów i druhny z Sokoła Winnipeg, Sokoła St. Boniface i wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego sukcesu, jakim jest dzisiaj polonijny piknik Smaki Polski Zup. Jak słyszeliście, również są smoki, ale to już poza konkurencją.
2: Smokis to nie są smoki wawelskie, tylko kiełbaski.
0: Kiełbaski.
1: Festiwal Polski Zup.
0: Tak, dobrze.
2: Festiwal.
0: Pozdrawiamy serdecznie i mówimy do usłyszenia, a teraz przed nami kolejna piosenka z naszej playlisty, a za kilka minut będziemy łączyć się z twoim rodzinnym miastem, jakim jest
2: Wilno. Z Wilnem. Ryszardzie, już za chwilę.

0: piosenka w nowej wersji. Andrzej Rosiewicz kiedyś śpiewał tą piosenkę. Czy już słyszysz po rytmach?
1: Tak.
0: Pytasz mnie.
1: Serce.
0: W nowej wersji. W nowej wersji tylko i tutaj, tylko na antenie Radio Polonia.
2: Serce już reaguje.

0: polski głos w Manitobie. 92,7 FM. Zaprasza Sabina Lemans.
1: Program sponsoruje księgowy Artur Olszewski. Telefon 204 781 2613.
2: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
3: Thank you for calling.
4: A my dzwonimy teraz, Sabino, do twojego rodzinnego miasta, do Wilna.
5: Tak, gdzie mieszka, działa, gra i śpiewa znany muzyk, wirtuos akordeonu Ryszard Bryżys, bo Ryszard przyjeżdża do nas, do Winnipegu na występ. Zapraszamy więc państwa bardzo serdecznie na koncert w Winnipegu Ryszarda Bryżysa. I będzie to taka muzyczna podróż przez... A zresztą dowiemy się od Ryszarda. Halo, dobry wieczór.
4: Halo, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, dobry wieczór.
5: Rysiunia, witamy cię bardzo serdecznie. I tak, czekamy na ciebie tutaj w Winnipegu 31 października. Wiemy, że zjeździłeś całą Wileńszczyznę i Polskę z instrumentem na plecach. Stałeś przy mikrofonach na dziesiątkach scen. Bawiłeś setki wesel z Marszyczkiem Szyczkiem. No i teraz wystąpisz w Kanadzie. Powiem tobie szczerze, nie możemy się doczekać.
4: Oj, nie możemy.
5: Oj, nie możemy. A czy ty możesz się doczekać, że tutaj będziesz u nas gościć?
6: No szykuję się, tak. Bo... jeszcze raz serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radio Polonia Winnipeg i przesyłam serdeczne pozdrowienia z Wileńszczyzny oraz z samego Wilna.
5: Ja nie mogę doczekać, kiedy ty nam zaśpiewasz, bo ja to wiem. Jak ty przecudnie śpiewasz i grasz. Bo ty jak zagrasz i zaśpiewasz, to serce rozwinie się z radości, a potem zwinie się z tęsknoty. A piosenki o Wilnie tam takie, i takie śmieszne, że ze śmiechu kaczesz się i łzy wycierasz żałości. Tak, a żarty o Wilniukach i ty na rojsty. Oj, no a wileńska tradycja, o której opowiesz, prawda? I gościnność, i skromność, i łagodność. Rysiu, powiedz mnie, ile trzeba lat ćwiczyć, żeby tak pięknie grać na tym akordeonie, jak ty to robisz?
6: No, moja przygoda muzyczna rozpoczęła się, kiedy byłem w podstawowej szkole w drugiej klasie, to rozpocząłem granie na akordeonie i teraz gram do dziś dzień praktycznie całe życie. No.
5: Matko, to ile ten akordeon ważył, jak ty miałeś w drugiej klasie?
6: Z początku miałem mniejszy akordeon, a potem już trochę większy, jak urosłem trochę.
5: A teraz?
6: Więc akordeon tam pierwszy chyba ważył jakich tam 8,5 kilo, 80 basów, a potem miałem 120 basowy, potem następny 120 basowy. Miałem chyba 5 akordeonów w swoim życiu, tak?
5: No to jakie piosenki teraz przywieziesz do Winnipegu?
6: To znaczy będą piosenki tradycyjne wileńskie, żeby zapoznać ludzi trochę z wileńską kulturą, z wileńskimi żartami. Oraz będzie twórczość taka moja twórczość, taka muzyczna twórczość. Oraz piosenki, a natomiast piosenki, większość piosenek będzie do słów naszych wileńskich poetów. Niestety już nie mamy Aleksandra Śnieżku, będzie nam go brakowało, to taki ostatnich dziesięcioleci najsłynniejszy poeta wileński, który niedawno zmarł właśnie.
5: Nasz współczesny wieszcz, tak można powiedzieć o Aleksandrze Śnieżku, tak świętej jest, tak pamięci, aż o tym się trudno mówi, prawda? Byliście na pogrzebie poety i autora tekstów, których tak wiele jego śpiewasz. Razem do Winnipegu z tobą przyjedzie Sabina, twoja żona. Sabino, czy jesteś z nami też?
7: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia. Winnipeg, Manitoba, Polonia, tak. I słucham oczywiście, słucham uważnie.
5: Sabina, byłaś na pogrzebie, no i podzieliłaś się tym wierszem, który Aleksander Śnieżko sam o sobie wymyślił, prawda?
7: No to ja nie wiem, czy to powiedzieć, czy to wiersz był. To byliśmy na urodzinach u Aleksandra Śnieżko i on zwrócił się do gości z takim, no, jakby wierszem, tak? Że z zaproszeniem. Mówię, ja chcę was zaprosić na swoje stulecie. Jak będę dobrze się czuł, to będę siedział na taborecie. A jak będę się gorzej czuł, to będę wisiał na portrecie. I teraz wspominamy to i no szkoda, że już będzie on tylko na portrecie.
5: Serce pęka. Wileński wieszcz, poeta, bardzo znany, bardzo ceniony, zmarł niedawno w wieku 81 lat. Teraz na chwileczkę przerwiemy rozmowę z Ryszardem i Sabiną i posłuchamy samego świętej pamięci Aleksandra Śnieżkę. Myślę, że Państwo też z zainteresowaniem posłuchają jego rozważań, jego poezji.
8: W polskim stole. Więc pytasz drewnianą, drogi panie, co mnie tam w Wilnie zatrzymało? Kto Polak, dawno już w Poznaniu, jest Łódź i wrosła, Polska cała. Gdzież Bóg polskości niegasnący nie skąpił, każdy smit tam wytrwać. A tobie to do świata końcu, kraj obcy, mały, jakaś Litwa. A ja nie mogę rzec cywilne, zbyt piękne jest, by je zostawić. To tyle ulic polskich z tylma, tu drzewa szumią, jak w Warszawie. Choć wiatr wciąż w oczy, wytrwać mamy. Bez laski, obcej matki dzieci. Bo komuż bez nas ostrej bramy Najświętsza Panna będzie świecić. Któż trwać ma wieże Chrystusowej, gdy młot przygniata, sierp pocina i stać na warcie narodowej przy grobie matki sercem syna. Przy polskim stole zasiadając, nam do pełnego szczęścia trzeba tych pieśni, co ród z Wilna mają i smaku litewskiego chleba.
5: Pieśni, co ród z Wilna mają i smaku wileńskiego chleba nie zabraknie na koncercie 31 października w Winnipegu w dużej sali Sokola Winnipeg przy 717 Manitoba. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Ryśku, a ciebie prosimy teraz zapowiedzieć piosenkę, którą wykonujesz i którą wykonasz również, która jest do tekstu Aleksandra Śnieżki, walc wileński, tak? Halo?
9: Tak, słucham.
5: Bardzo prosimy cię teraz, żebyś zapowiedział tę piosenkę Walc wileński, którą wykonasz o tej Wilnie, która powstała do tekstu Aleksandra Śnieżki.
9: Więc teraz będzie piosenka na tekst Aleksandra Śnieżki, do tekstu Aleksandra Śnieżki, piosenkę Walc wileński.
5: Ryszard Ryżys już 31 października w Winnipegu będzie rozciągać miechy akordeonu. Jak nie rozciągnie, to nikt za niego nie zagra. A jak już zacznie, to nikt niech nie żałuje powietrza, bo publiczność nie lubi, kiedy oszczędza się na grze. Posłuchajmy, jak Ryszard gra i śpiewa i zaśpiewa w Winnipegu. Dziękujemy ci bardzo serdecznie za tę rozmowę. Życzymy dobrej nocy Ryszardowi Bryżysowi, Sabinie Bryżys, z którymi spotkamy się w Winnipegu.
9: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
5: Do zobaczenia.
7: Pozdrawiamy.
9: Do zobaczenia.

0: Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92 i 7 FM. Zaprasza Irek Lemans.
1: Bring back memories of your Polish homeland by shopping at Sausage Makers. 630 Nairn Avenue, Winnipeg. Here you'll find jams, Polski Polish dills and sauerkraut, herring, cold smoked mackerel, farmer's cheese, mineral waters, Marco Polo fudge candies, all imported from Poland and other countries of Europe. Enjoy Polish cheeses, kabanossi, biała kielbasa, Polish sausage, smoked bacon, studenitz, and much more at our deli counter. Remember, Sausage Makers. Follow us on Facebook and Instagram. We're open 7 days a week.
2: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
3: Thank you for calling.
4: Tak, a naszym gościem następnym jest Andrzej Kępa, którego teraz gościmy nie z Wiednia, gdzie na co dzień mieszkam, tylko z Koszęcina w Polsce. Andrzej Kępa to inicjator i założyciel Federacji Polaków w Austrii, prezes Światowej Federacji Sportu Polonijnego, organizator licznych wydarzeń łączących historię, kulturę i sport. Redaktor serwisu Polonia Sport, komentator wydarzeń polonijnych w mediach, oczywiście też aktywny uczestnik organizacji społecznych. A dziś z Andrzejem porozmawiamy o 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu, który jest największą i najważniejszą międzynarodową konferencją gospodarczo-polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu. W tym roku 6,5 tysiąca uczestników z 55 krajów, a na tym właśnie forum ekonomicznym w Karpaczu był Andrzej Kępa, którego witamy z Koszęcina. Witamy cię, Andrzeju, bardzo serdecznie na antenie Radio Polonia.
5: Halo, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Witajcie, droga Sawinko i Irku. No i pozwólcie, że ponieważ jestem w Koszęcinie, moim rodzinnym mieście na Śląsku, to powitam was po śląsku, czyli szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Andrzeju, przedłużyłeś swój pobyt w Polsce, tak?
6: Tak. Przedłużyłem, właśnie wracam. Jutro jestem już w Wiedniu, tu już dalej działam w Wiedniu. Natomiast no, był to wyjazd ostatnio w ogóle tygodnie, no i chyba tak prawdopodobnie na najbliższe tygodnie do chyba końca października zapowiadają się bardzo intensywnie u mnie wiele fajnych wydarzeń, a jednym właśnie, tak jak zapowiedziałeś, było forum ekonomiczne.
4: No właśnie, jakimi swoimi spostrzeżeniami i wnioskami podzieli się z naszymi słuchaczami po zakończonym 35. forum ekonomicznym w Karpaczu?
6: Tak, muszę powiedzieć, że to jest jedno z wyjątkowych wydarzeń, na których warto być. Nie jest łatwo tam dojechać, bo łatwo się dojeżdża jeszcze do Wrocławia, ale później te ostatnie 70 kilometrów po tych górkach i różnych pagórkach to trochę czas wydłuża, ale warto. No, jak wcześniej powiedziałem, 6,5 tysiąca ludzi, to jest dosyć sporo, wiele wydarzeń, chyba gdzieś około 500 wydarzeń merytorycznych, różnych dyskusji, paneli, debat. Także naprawdę wielu ciekawych ludzi można spotkać. Ja na przykład wpadłem z wielką radością na profesora Bralczyka. Różnimy się głównie tym, że to jest człowiek wprawdzie niedużej postaci, ale z wielkim umysłem, a u mnie trochę odwrotnie raczej. Ale przesadeczne, jak się domyślacie, oczywiście nie mogłem nie zaprosić go do Wiednia.

0: przyjął to z ogromną radością, także wydaje mi się, że w najbliższym czasie będziemy również gościli profesora u nas w Wiedniu. To jest taki plus, to jest taka wartość dodana samego wydarzenia. Natomiast ja miałem przyjemność być na panelu organizowanym, to jest mało powiedziane, ale również i wymyślonym temacie przez wspaniałą dziewczynę, to jest panią Patrycję Sałacińską z Polish Professional in Madrid, która podjęła temat Polonii 3.0. No to tak może brzmieć trochę arytmetycznie, bo jest Polonia 1.0, 2.0, 3.0, czym one się różnią. Długo bym tutaj na ten temat musiał mówić, ale jest wielka różnica między tymi nazwami. Polonia 3.0 w skrócie to jest Polonia, która głównie odnosi się do najnowszej migracji i do dzieci urodzonych za granicą, czyli już obywateli. Ta największa migracja w XXI wieku to jest migracja poza, jeszcze w ramach Unii Europejskiej, ale poza granicę naszego kraju. I to jest to pokolenie nowe, które się urodziło, czyli 2004 i później kolejne roczniki. Czyli mamy do czynienia z ludźmi od roczka do 20, jak się nie mylę, drugiego, tak, trzeciego roku życia, prawda? I na ten temat żeśmy rozmawialiśmy na temat wielkiego potencjału, który z tym niesie. No my oczywiście na początku żeśmy zastanawiali się i cierpieliśmy, że tak dużo Polaków wyjechało, no ale przecież podróżować można, prawda? Jest to nasz wolny wybór i dzisiaj się okazało z refleksją, że z troską wprawdzie żegnaliśmy tych, którzy wyjechali z Polski, ale dzisiaj ci ludzie utworzyli gigantyczny kapitał ludzki. To są ludzie, obywatele Europy z polską narodowością, którzy świetnie mówią o języku polskim, którzy świetnie znają tradycje. Ja nawet sobie pozwoliłem na takie porównanie, że wcześniej analizując, ile tych osób jest, jaki to jest potencjał ludzki, to jest to gdzieś około, ja to porównałem do naszej stolicy prawie, bo to jest prawie 1,5 miliona ludzi, którzy żyje dzisiaj w Europie. No i teraz wyobraźmy sobie, ile uniwersytetów musiałoby włożyć pracy, żeby wykształcić obywateli Europy, którzy mówi biegle w języku polskim. Jest to wielki potencjał, naprawdę. I teraz oczywiście trzeba podejść do tego w taki sposób, żeby ten potencjał w jakiś sposób zagospodarować, tak? Żeby ci ludzie chcieli nie tylko być dumni z Polski, ze swoich rodziców, ale również chcieli do niej wracać albo chcieli działać na rozwój Polski i ku temu, żeby Polska, Polacy jako już naród europejski, naród świata na tym jak najlepiej skorzystali, jak najlepiej się mogli prezentować.
1: No i czy już wiadomo, w jaki sposób można zagospodarować ten wielki potencjał i kapitał? Bo jest niewykorzystany, prawda?
0: Tak, jest niewykorzystany, ale to jest akurat bardzo ważne zadanie dla Polski, ponieważ no, wiadomo, że młodzi ludzie mają tą swoją dynamikę, prawda? Chcą coś zrobić, mają aspiracje do czegoś. Niezależnie od tego, co to będzie, to chcą coś zdobywać, chcą coś osiągnąć. I teraz ważne jest to, żeby oni nie zapomnieli swoich korzeni. I tutaj też jest drugi problem, który się pojawia. Czyli z jednej strony mamy ten ogromny plus, tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, te wielkie kapitale, ale jest też i mały minus, to jest ta rozłąka, prawda? To jest, wprawdzie są to dzieci z rodzicami, no, ale nie mają dziadków. Znaczy dziadkowie są, ale są w Polsce. Jest to duża odległość. Ja ten temat poruszałem, bo się zajmuję nim od ponad roku. To określam jako zerwane więzi. To znaczy mamy dziadków w Polsce i mamy wnuków gdzieś za granicą. No wiadomo, że dziadkowie odgrywają ogromną rolę w wychowaniu. Są takim trwałym budulcem w rodzinie wartości, tradycji, które przekazuje się w sposób naturalny. Ja uważam, że pomimo starań różnych programów rządowych, czy też różnych instytucji, to one są jakby sposób tylko takim pobudzeniem ku temu, żeby to odtworzyć albo podtrzymać. Natomiast najlepszym przekazem to jest przekaz dziadków. To jest właśnie wspominanie kuchni babci, to są wspominania dziadka, który gdzieś tam siada, czy sadzi wnuka na kolanach i opowiada mu o swoim dzieciństwie, o swojej przeszłości. To buduje, prawda? To jest taki sposób naturalny przekazywania tej wiadomości, tej tradycji, tej wiedzy. I ona często jest, na przykład jak w moim przypadku, ja się więcej na temat, bo moja babcia, dziadkowie to jest pokolenie, które przeżyło wojnę na własnej skórze, ja się więcej na temat II wojny się dowiedziałem niż w szkole i to ze sobą zabrałem. Także wydaje mi się, że tutaj tą pracę wielką powinni, znaczy chcieliby wykonać dziadkowie, ale nie mogą tego za bardzo zrobić ze względu na odległość. I stąd po prostu też i program, bo podczas samego panelu Polonia 3.0 rozmawialiśmy na temat rozwiązań i ja zasugerowałem narzędzia, które, nad którymi dwoma narzędziami pracujemy. To jest jedno narzędzie, to są właśnie odbudowa zerwanych więzi, a drugi to jest Polish Competitions Map, czyli po prostu stworzenie jakiejś takiej globalnej sieci, bazy danych, w którym młodzi ludzie kształcąc się mogliby dzielić się swoimi umiejętnościami, swoimi kontaktami i w ten sposób rozwijać taką szeroko, wprawdzie rozproszoną, ale szeroką i dynamiczną bazę kontaktów.
2: Andrzeju, czy ty myślisz, że jest szansa, żeby przyciągnąć, powiem tak kolokwialnie, przygarnąć tych młodych ludzi, którzy, no tak jak mówiłeś, rodzili się już poza granicami kraju? Co Polska może im zaoferować takiego, aby oni po prostu zaczęli przyjeżdżać do kraju swoich dziadków, swoich rodziców i czuć się częścią tego społeczeństwa?
0: Ja myślę, że tutaj jakby Polska sama dzisiaj w Europie jest, staje się krajem bardzo atrakcyjnym ze względu na właśnie, no ja powiem tak, wróciłem wczoraj z Warszawy, ostatnie tygodnie spędziłem w różnych miastach w Polsce i to naprawdę w Europie różnimy się tym, że mamy takie bogactwo, tak? Bogactwo to widać, no Polska się bardzo pięknie rozwija i będzie się dalej rozwijała, w to wierzę. Ale Polska też, w Polsce też widać spokój, prawda? Można sobie chodzić po ulicach, można się bawić. Wczoraj gdzieś maszerowałem, poszedłem na grupę nieznanego żołnierza, gdzieś godzina była 23:30, coś takiego. Spokojnie mogłem przejść przez miasto. Pełna kultura, szacunek do drugiego człowieka jest zachowany. Tutaj nie ma się czego bać. Ja no, w ubiegłym roku zwiedziłem inne miasta, nie będę wymieniał dokładnie. I tak właśnie spacerowałem sobie jak po Warszawie wczoraj. No wróciłem na przykład bez komórki, tak? No bo ktoś mnie gdzieś przypadkowo
1: przytulił.
0: Przytulił mi tak ten telefonik. Jakże byłem zaskoczony, kiedy właśnie w pokoju się okazało hotelowym, że jej nie mam. Ale to wydaje się bardzo jakby takie no trywialne, tak? Ale mimo wszystko to poczucie bezpieczeństwa, że chłopak z dziewczyną idzie na spacer wieczorem, idą sobie gdzieś do jakiegoś pubu, wracają, że im nic nie grozi, tak? To w Polsce jest jeszcze gwarantowane. To jest jakby jedna sprawa. Druga rzecz to jest możliwość rozwoju. Polska jest krajem nadal dynamicznie rozwijającym się. Porównując z Austrią, to jest kraj, który ma swoją dynamikę, ale ona jest bardzo już taka uporządkowana. Tutaj można zrobić karierę wchodząc w struktury już istniejące, ale zdecydowanie uważam, że w Polsce młody człowiek, nawet na bazie jakiegokolwiek startupu, startując ze swoim nowym pomysłem, może naprawdę osiągnąć świetny wynik biznesowy, może naprawdę się bardzo dobrze rozwinąć. No i jest jeszcze taka nowa emigracja, na którą ja osobiście liczę. Jest takie pojęcie jak migracja sercowa. Migracja sercowa to jest tak, właśnie taka.
2: Znam to z autopsji.
0: No więc właśnie. No, to wiecie, że to jest cudowne i to jest bardzo piękne. I myślę, że tutaj, znaczy coraz częściej widzę w Polsce, że jest dziewczyna z chłopakiem, który w ogóle nie jest z Polski, albo chłopak jest dziewczyną, która w ogóle nie jest z Polski, prawda? Ci ludzie podążają. Niedawno byłem też na takim spotkaniu, gdzie były osoby z wielu różnych krajów i tam młodzi chłopcy, znaczy myślę tutaj o przedziale wiekowym 25-30, opowiadali o sobie i opowiadali, jak taki chłopak, pamiętam, opowiadał, jak pokazywał, przyjechał na wakacje ze swoją dziewczyną akurat z Wielkiej Brytanii, no i nie byli zachwyceni. No i jaki efekt tego wszystkiego jest? Przeprowadzają się do Polski. Prawda? Przeprowadzają się do Polski. Natomiast jeżeli chodzi o warunki, co Polska mogłaby zrobić dla tych młodych ludzi, no wydaje mi się, że podstawową rzeczą jest to, żeby Polska stanowiła kraj stabilny. tak, żebyśmy wewnętrznie trochę rynek, tutaj nie chcę wchodzić oczywiście w drażliwe tematy, ale żebyśmy troszkę ustabilizowali sytuację polityczną, żebyśmy więcej myśleli o przyszłości rozwijanego biznesu, czyli jak ktoś chce przyjechać z jakimś kapitałem i chce go zainwestować, to żeby wiedział o tym, że ta inwestycja przez najbliższe lata może być spokojnie prowadzona, że nie będzie jakichś dramatycznych jakichś takich posunięć, które mogą mu zagrozić. W Polsce obecnie buduje się, powstają cudowne osiedla, wspaniałe budynki. No, ja nawet po mojej miejscowości tutaj, w której mieszkam, to widzę, że te nowe domy, które powstały w ciągu ostatnich 10 lat, to są naprawdę wille. Tak? Mało tego, mamy do tego dużo przestrzeni do zagospodarowania. To znaczy kupienie sobie działki z kawałkiem lasu to nie jest jakaś wielka, ogromna inwestycja, natomiast trzeba mieć na to pomysł. No i oczywiście chęć pielęgnowania tradycji, to jest bardzo zauważalne. No i oczywiście tego nie mogę pominąć, kuchnia. No przecież polska kuchnia to jest smaki nad smakami, to jest coś wspaniałego i to się podoba, tak? To się podoba ludziom. No a wczoraj byłem na przykład, byłem w fabryce Norbina, gdzie było obchodzone pięciolecie tej, nie wiem jak to nazwać teraz, to jest taki kompleks, prawda, gdzie jest bardzo dużo sklepów, bardzo dużo restauracji, też jest kino i tam powierzchnie są takie, w którym się robi koncerty. No więc ja byłem na próbie tylko, bo koncert się rozpoczyna o godzinie 20, ja o godzinie 20 byłem gdzie indziej, ale o godzinie 18 była próba zespołu, które tam występowały. No więc tak, akustycznie, sprzętowo, wokalnie, ci artyści po prostu, no dla mnie to był top. No ja byłem na koncercie live, a wydawało mi się, że jestem w studio. Wow. Także to naprawdę, to naprawdę dla mnie zrobiło to ogromne wrażenie. No byłem bardzo wzruszony tym, tą siłą i tą lekkością właśnie kontaktów artystów z publicznością, żywo reagującą publicznością. To widać, że Polska po prostu posiada taki lekki potencjał tworzenia czegoś i dzielenia się tym. To jest dla mnie bardzo fajna sprawa i wydaje mi się, że to przyciąga, tak? To jest coś bardzo pozytywnego. Mhm. Oczywiście na samym panelu podnosiliśmy wiele innych rzeczy, no bo byli wspaniałe panelistki. Była Agnieszka Stobecka-Kuik, która mówiła o Polakach pracujących w instytucjach Unii Europejskiej. Była Aleksandra Wajszczuk, która reprezentowała polskie przedsiębiorczynie w Holandii. Dorota Paczowska-Kotman, która reprezentowała Stowarzyszenie Mosty w Szwajcarii. Byli również i goście, tacy jak Tomasz Różniak z Wspólnoty Polskiej, czy Karol Szymański z Kongresu 60 milionów. To była bardzo naprawdę dobra kompozycja. No to wszystko zadbała, jak wcześniej wspomniałem, Patrycja Sołacińska. I wydaje mi się, że wnioski końcowe, one są dostępne oczywiście w internecie. Nie chcę tutaj Państwa czy słuchaczy zanudzać tymi wszystkimi szczegółami. To wszystko można sobie tam znaleźć, ale wydaje mi się, że ten temat, moim zdaniem, to jest najbardziej gorący temat na dzień dzisiejszy. Zresztą on będzie również i przeze mnie rozwijany 12 października, ponieważ w siedzibie w centrum Warszawy Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze Stowarzyszeniem Republika Polonia będzie odbywał się kongres Polonia. Tym razem nie 3.0, tylko 20.30, ale no wiadomo o co chodzi, że to chodzi o to młode pokolenie. Będziemy się również zastanawiali na temat struktur, na temat finansowania, na temat szkół imersyjnych, czyli budowy odpowiedniego zaplecza edukacyjnego, bo trzeba pamiętać, że ten wielki potencjał, jeżeli go nie wykorzystamy, on bardzo szybko minie. Język ojczysty zamiera w drugim, trzecim pokoleniu. To znaczy, jeżeli w drugim pokoleniu się go nie przekaże dalej, to on po prostu gdzieś schodzi i staje się tylko takim romantycznym odniesieniem. Także no, jest naprawdę sporo rzeczy do robienia i ja tutaj no, wierzę. No, jestem człowiekiem wierzącym, także wierzę. Nie mam mnie tego nie robić, więc wierzę w to, że rozsądek odpowiednich instytucji w Polsce będzie podpowiadał tym instytucjom takie rozwiązania, aby to zachować, aby odpowiednie programy sięgnąć. Ja jeszcze dodam taką jedną rzecz, że przygotowując się do tego panelu i jakby też refleksyjnie patrząc na ten temat zerwanych więzi, który zresztą wcześniej omawiałem w innej przestrzeni, na innej dyskusji, żeśmy zauważyli, jak ważne to jest, ale żeby odpowiednie narzędzia użyć do tego problemu, trzeba w odpowiedni sposób rozeznać sytuację, jakiej my się znajdujemy dzisiaj. To znaczy trzeba zastanowić się faktycznie, jaki faktycznie potencjał stanowi Polonia, ilu tych Polaków za granicą faktycznie jest, ilu z nich faktycznie chce, czy ewentualnie stanowi partnera dla Polski, dla Polaków, czy dla biznesu. Tutaj operowanie moim zdaniem, tutaj nie chcę być kontrowersyjny, bo to chcę podkreślić, ale operowanie tym bardzo ważnym pojęciem, jaki był w latach 90. i na początku XXI wieku, czyli Polska 60 milionów, czyli jakby podkreślenie wielkiej siły Polaków i jej mnogości, uważam, że powinien być zastąpione jakością, tak? Czyli Polonia nie jest ozdobą, ale jest pewną infrastrukturą, która posiada bardzo silne elementy w postaci kapitału ludzkiego i ich
2: potencjał.
0: Tak, to jest ten potencjał,
2: który nieczęsto jest niewykorzystany. I ja bym tylko chciał ciebie zapytać, Andrzeju, po wyjeździe, po zakończeniu forum, czy jest taka jedna najważniejsza myśl, z którą wyjechałeś z Karpacza jako uczestnik tegorocznego forum?
0: Myślę, że moja refleksja, może powiem w ten sposób, że moja refleksja jest taka. Tutaj trochę się podeprę pewną cyfrą. Mniej więcej, znaczy Polacy gdzieś około 50 milionów, przepraszam, nie 55 miliardów złotych kwartalnie transferują do Polski.
2: Wow.
0: To jest bardzo duża kwota, tak, jakby się wydawało, tak? Ale to jest kwota, która jest transferowana od lat w tej samej wielkości. Natomiast potencjał gospodarczy Polski rośnie cały czas. To znaczy, chcę powiedzieć przez to, że udział ten sam finansowy, zaangażowanie finansowe Polonii w Polskę pozostaje na stałym poziomie, ale biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju Polski, on jakby maleje. I nie możemy oczekiwać od Polonii 3.0, teraz posługując się tą nazwą, nie możemy oczekiwać, że ona nadal będzie transferowała tą samą kwotę. Natomiast co może transferować, i to jest moja taka konkluzja, ona może transferować kompetencje.
2: Know-how.
0: Know-how jak najbardziej. I to, co jest, uważam, w młodym pokoleniu bardzo ważne, czyli ambicje. Tak, że ci ludzie, młodzi, którzy przyjadą, oni będą chcieli. Poza tym jest bardzo ważne to, że ci młodzi ludzie, oni wyrastają za granicą, oni nie mają tego kompleksu, który ja zauważam non-stop przy tym pokoleniu Polonii 2.0. Tak? Bo myśmy, czy może nie my, ale mówię to pokolenie, które wyjechało, to była migracja bardzo wykształconych ludzi. Znaczy procentowo myśmy też również policzyli, że udział procentowo ludzi ze średnim i wyższym wykształceniem migrujących z Polski do tych ludzi, którzy zostali w Polsce, był zdecydowanie wyższy na korzyść migrantów. Znaczy wyemigrowało z Polski w latach 90. bardzo dużo ludzi z wyższym wykształceniem, dobrze wykształconych, którzy musieli podjąć pracę poniżej swojego wykształcenia. I to prawdopodobnie zrodziło taki, no, użyję delikatnie takie słowo, pewnego rodzaju kompleks, tak, że poczucie jakby nie wykorzystania swojego potencjału, jednocześnie kompleks wobec tych ludzi, którzy tam robili swoją karierę. Oczywiście, że jest bardzo dużo Polaków, którzy zrobili świetną karierę, ale biorąc pod uwagę całościowo, to jednak to mamy. A tutaj młodzi ludzie, którzy się urodzili i wykształcili za granicą, oni już tego w ogóle nie odczuwają.
2: Tak, oni też inaczej, sorry, że ci wejdę w słowo, bo oni, te osoby, te nasze dzieci już myślą całkiem inaczej, jak my myślimy, prawda? Jak osoby, które wyjechały z Polski, to one już myślą tutaj tym, siedzą w tym systemie i myślenie, bo na przykład rozmawiałem ze znajomym, który na przykład szukał do pracy w Polsce osoby, która zna język angielski. Teraz język angielski to nie jest problem w Polsce, ale jest problemem znaleźć osoby, które rodziły się na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, które myślą tak samo, jak ci przyszli kontrahenci, z którymi Polska chce robić biznes.
0: Mm-hmm.
2: Rozumiesz? To jest nie, nie chcę użyć tego słowa skażenia, ale na przykład, tak jak powiedziałeś, jesteśmy troszeczkę zakompleksieni, bo przyjechaliśmy i zaczynaliśmy bez języka, dorabialiśmy się. Te nasze dzieci już mają wykształcenie, ten język jest, angielski jest językiem pierwszym, który, tak, na którym się wychowali, i oni nie mają kompleksów.
0: No oczywiście, że tak. No tutaj podam też taką liczbę, że w badaniach Urzędu Statystycznego w Anglii i Walii w 2011 roku było urodzonych 611 tysięcy, no dokładnie 611,845, jak już mogę być szczegółowi, dzieci, tak? Więc angielskojęzycznych, które podały jako drugi główny język, język polski. To jest gigantyczny potencjał, prawda? Tak, tak. I teraz trzeba odpowiednie programy skierować do tych ludzi. Nie kierować programów do ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, co mają z sobą zrobić i mówią, no dobrze, my chcemy tam urządzić jakąś imprezę tradycyjną, które też oczywiście są bardzo ważne, ale one jakby podtrzymują naszą tradycję, którą możemy bez tego dofinansowania tak i tak zrobić, ale wyjście naprzeciw. Znaczy to, co tutaj jedna z koleżanek zaproponowała, właśnie Agnieszka, to właśnie to, żeby na przykład tworzyć w instytucjach Unii Europejskiej miejsca dofinansowywane dla Polaków, którzy chcą kształcić się w instytucjach unijnych, posługując się językiem polskim i właśnie skierowanym w kierunku rozwijania biznesu i kontaktów między Polską a Unią Europejską, prawda? To są bardzo ważne rzeczy. Ja pamiętam jeszcze niedawno, kiedy organizowano dla szkół wyjazdy z Polski do Unii Europejskiej, no to może to brzmi banalnie, ale młody człowiek, licealista, który wyjeżdża, jedzie autobusem, wprawdzie podróż z Polski, tam nie wiem, z Gliwic do Brukseli autobusem, no to trochę trwa, no to naprawdę wymaga trochę takiej charyzmy, żeby tam dojechać, ale wtedy, kiedy młody człowiek wchodzi do gmachu Parlamentu Europejskiego, kiedy spotyka się z polskimi politykami, z osobami funkcyjnymi, którzy to pokazuje, dla nich to się otwiera pewna przestrzeń, tak? Ta wyobraźnia u nich jeszcze lepiej działa. Oni już nie chcą już tylko być lokalnie kimś, ale oni chcą już być w Europie kimś. I to powinniśmy, o to powinniśmy zadbać, tak? To powinna Polska tym ludziom dać. No i tak jak powiedziałem wcześniej, to poczucie bezpieczeństwa, tak? Że my, no teraz, no muszę trochę jednak zahaczyć tą sprawę, że ja mam wrażenie, że u nas lokalnie, to jest to zagrożenie, które ja widzę, za dużo rzeczy dzieje się do wewnątrz Polski, tak? Czyli polityka jest bardzo nastawiona na Polskę, do środka, a nie wychodzi odpowiednio dynamicznie na całą Europę, tak? Że powinniśmy spokojnie zagospodarować, tak? Ci młodzi ludzie na pewno wychodzą ze szkół, idąc na studia. Pamiętajmy na przykład, że dzisiaj każdy student może sobie wziąć 12 miesięcy, żeby studiować na dowolnym uniwersytecie w Europie, prawda? To jest ogromny rozwój. No przypomnijcie sobie, gdzie nam było łatwo gdzieś tam wyjeżdżać, prawda? Wizy, nie wizy, w ogóle finanse, jak to wszystko można było ogarnąć. Dzisiaj ci to ludzie robią, dzisiaj młodzież robi to bardzo, bardzo lekko. No także jest to bardzo, bardzo szeroki, bardzo długi temat. Dzisiaj go na pewno nie wyczerpiemy. Ja zachęcam do śledzenia naszych aktywności, bo mam nadzieję, że doprecyzujemy pewne rzeczy do końca tego roku. Będzie, tak jak powiedziałem, będzie konferencja 12, będzie Światowy Kongres, 6. Światowy Kongres Stowarzyszenia Republika Polonia. Będziemy mieli Światowe Stowarzyszenie Zjazd i Forum i Gale Mediów Polonijnych. To są wszystko działania takie, które tworzą pewną platformę do wymiany dyskusji, wymiany pewnych doświadczeń, żeby z tego coś wyszło. No, a poza tym my mamy też jakąś funkcję do pobudzenia pewnych inicjatyw, które mają powstać w Senacie i w Sejmie. No, mamy przecież Komisję Łączności, tam możemy się wypowiedzieć, tam możemy postulować nasze tematy. No, od nas bardzo dużo zależy. Ja w to co najmniej wierzę.
2: I tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o forum ekonomiczne w Karpaczu. Ja bym chciał troszeczkę zmienić temat na temat twojego zamieszkania, nie, miejsca zamieszkania, czyli Wiednia. 12 września obchodziliśmy rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Powiedz nam, jak odbywał się...
0: Tak, 343. rocznicę od Sieczy Wiedeńskiej i wielkiego zwycięstwa polskiego oręża, króla Jana III Sobieskiego.
2: Czyli 1683 rok, dobrze policzyłem?
0: Tak jest.
2: No właśnie, jak odbywały się obchody, jeżeli chodzi o Kalemberg, Wiedeń i Polonię?
0: Ja, jeżeli pozwolisz, bo to bardzo chętnie zawsze podkreślam, bo wydaje mi się, że tutaj wiele osób, może nie wśród słuchaczy Radia Polonia Winnipeg, ale wśród wielu innych może występować pewnych faktów nie znamy. Wiedeń, zanim został ocalony przez Jana III Sobieskiego, obronił się 60 dni, tak? Także bazą ku temu, żeby mogliśmy odnieść zwycięstwo pod Wiedniem, to była ta obrona Wiednia. Niesamowicie dramatyczna obrona Wiednia. Parę tysięcy ludzi broniło się przed 100-tysięczną armią osmańską. Przyjechał król, ustawił działo, odpowiedni sposób do tego podszedł taktycznie i w pewnym momencie od rana, kiedy nastąpił szturm, rzucił tą huzarię, która w ciągu, no niektórzy nawet historycy twierdzą, że w ciągu 12 minut zmiotła po prostu swoim natarciem po prostu największe siły osmańskie, którzy nie ucierpieli w ten sposób, że nie stali wybici, ale po prostu uciekli, nie? Także sama jazda zatrzymała się na wielkim namiocie wezyra. Natomiast tak, no jest to wspaniałe zwycięstwo, ale jest w tym też pewnego rodzaju taka nostalgia i smutek mnie dociera do mnie, ponieważ nadal nie powstał pomnik Jana III Sobieskiego w Wiedniu. W tym roku po raz kolejny mamy naszego ambasadora, obecnie pana Zenona Kosiniaka-Kamysza, który naprawdę podjął, ja nie wiem, ja to no, nie mogę mówić w jego imieniu, ale wydaje mi się, że dla niego to jest jakby takim punktem honoru, tak, żeby tą sprawę postawić w końcu. Obiecaliście, władze obiecały ten pomnik, w ogóle powinien już od wielu lat powstać, no i teraz są tam jakieś polityczne właśnie, jedni mówią no później, drudzy mówią nie w tym kształcie, nie w tym miejscu i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to idzie coraz bardziej, coraz lepiej. 12 września odbyła się coś niesamowitego. Otóż grupa aktywistów przyjechała do Wiednia na Kalemberg z Sobieskim. Stworzono taką atrapę pomnika, postawiono go, odbyły się tam z racami różnego rodzaju rzeczy, no tak bardzo widowiskowe to się odbyło. Było też jakiś taki akcent, no bardzo, bardzo kolorowy, bardzo dynamiczny, pokazujący, że ten Sobieski dla nas jest ważny. No, można zastanawiać się, czy w takiej, czy innej formie. No ja myślę, że warto to podkreślać, a im bardziej ktoś nie chce na jakiś temat rozmawiać, to tym bardziej trzeba naciskać, tak? No to ja uważam, że to trzeba w ten sposób robić i mam nadzieję, że również i Sobieski zawita. W tym roku obchodzimy nie tylko 343. rocznicę Cieczy Wiedeńskiej, ale również i 350. rocznicę koronacji Jana III Sobieskiego na króla. Jest parę ważnych dat, 500-lecie bitwy pod Mohaczem, czyli bitwy, która zmieniła w ogóle historię Europy, bo wtedy niestety odstąpili, no po prostu wpływy Jagiellonów trochę upadły i weszli Habsburgowie na środek Europy. Także krótko mówiąc, wiele rzeczy się samo łączy. No i też my prawdopodobnie w tym roku, w listopadzie zorganizujemy konferencję od Jagiellonów Habsburgów po Sobieskiego, czyli z Wiednia do Wiednia, w którym będziemy chcieli to tematyzować. No i co mogę powiedzieć, powstała pewna grupa inicjatywna, bardzo zwarta, bardzo taka silna, która sobie przyjęła za cel, aby doszło do upamiętnienia Jana III Sobieskiego, już nie jako samego zwycięzcy pod Wiedniem, ale jako człowieka wielkiej klasy, męża stanu, który jednoczył narody i który powinien być szanowany przez kraje Europy, a szczególnie przez Austrię, no bo w Polsce to wiadomo. Także no, jestem dobrej myśli, wydaje mi się, że będzie o nas słychać, jak to wiesz, tak?
2: Andrzej, dziękujemy ci bardzo za tą relację. W Polsce już jest późno, nie chcemy cię trzymać za długo. Dziękuję. Zawsze to wielka przyjemność gościć ciebie na naszej antenie. Niestety w tym roku nie będziemy mieli okazji spotkać się z tobą na forum mediów polonijnych, dlatego że nasz syn ma ślub, wesele będzie, rodzina przyjeżdża z Polski i z Litwy.
0: Ale to przyjemna okoliczność.
2: Tak, tak, no ale forum mediów polonijne to też jest wielka przyjemność spotkać się dziennikarzy z całego świata, którzy zjeżdżają się do Warszawy i którzy no, są już częścią takiej naszej rodziny dziennikarskiej, że tak powiem, polonijnej rodziny dziennikarskiej. I to jest ten moment, kiedy po roku czasu możemy przyjechać, porozmawiać i podzieli się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami z tymi młodszymi i z tymi starszymi dziennikarzami. No niestety w tym roku nie dojedziemy i mam nadzieję, że w przyszłym roku również otrzymamy zaproszenie i wtedy będziemy mogli już przyjechać.
0: No ja się jestem tym naprawdę bardzo zaskoczony, bo ale okej, okay, no jak najbardziej rozumiem. Jak najbardziej rozumiem. Życzę wszystkiego dobrego, no wspaniałego spotkania rodzinnego, prawda? I natomiast jedną mam prośbę taką na koniec, ponieważ naszym częstym tematem jest sport polonijny. W tym roku jakby z powodów jakichkolwiek by to nie było, nie mogę nic powiedzieć na temat, nie mogę za dużo powiedzieć na temat igrzysk polonijnych, które się odbyły w Ustce, ale mam nadzieję, że znajdziecie trochę czasu, żebym mógł w kolejnych tygodniach może coś więcej powiedzieć, bo sport polonijny mam nadzieję, że zaczyna się odradzać w tej dobrej formie.
2: Jak najbardziej na ten temat porozmawiamy. Tydzień temu rozmawialiśmy z Jurkiem Dąbrowskim z Team Canada, który brał udział w igrzyskach polonijnych w Ustce. No naprawdę, ja też obserwuję to w internecie, też wiele tematów, wiele kontrowersji, ale to jest temat dla osób, które brały i uczestniczyły w tym, brały udział i uczestniczyły w igrzyskach, także na pewno powrócimy do tego tematu, bo chcielibyśmy też usłyszeć twoje spojrzenie na zakończone igrzyska polonijne. My mieliśmy tą przyjemność rozmawiać z Jurkiem, który przedstawił swój punkt widzenia z perspektywy Polonii mieszkającej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
1: Jako zawodnik.
2: Także na pewno to jest temat, który warto poruszyć i o którym warto porozmawiać. Także dziękujemy ci bardzo, Andrzeju, i będziemy się z tobą rozmawiać. No nie, może za 2 tygodnie dopniemy jeszcze terminy, dlatego że za tydzień znowu jest rocznica Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku Winnipeg. 120 lat.
1: I
2: ty też masz
1: rocznica.
2: Pozdrowienia od prezesa Mariana Jaworskiego, którego poznałeś na forum.
0: No ja pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie prezesa bardzo.
2: Także no, za tydzień nie, ale w następnych tygodniach jak najbardziej będziemy z tobą się łączyć i rozmawiać. Także dziękujemy ci bardzo za ten czas, który poświęciłeś dzisiaj. Fajnie. No i dziękujemy za chęć rozmowy w naszych dalszych programach. Także dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję również wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.
1: Pozdrawiamy serdecznie z Winnipegu i do kolejnych spotkań na naszej antenie.
2: A naszym rozmówcą był Andrzej Kępa,
1: którym bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Andrzej Kępa jest prezesem Federacji Polaków w Austrii, prezesem Światowej Federacji Sportu Polonijnego.
2: Przed nami kolejna piosenka, po piosence łączymy się z parkiem Kildonan, gdzie w tej chwili trwa polonijny piknik. Dobiega już końca. Smaki polskich zup. Także zostańcie z nami. Nadajemy na fali 92,7 FM i w internecie na stronie internetowej radia www.cks.com.
1: I oczywiście jesteśmy na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni: Józef Gubała, właściciel firmy Pol Construction; Ryszard Czajka, właściciel firmy Advance Environmental Services; księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services; Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions; Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting; oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca, bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry; Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market; Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store; Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture; Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center; dentysta Tomasz Sposob, Seven Oaks Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne. Ludzie o wielkich sercach: Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki Wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w każdy weekend.
2: Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
3: A w Radio Polonia Winnipeg teraz spotkanie antenowe z Ewą Henry Dawson z Toronto, malarką, poetką, pisarką, działaczką społeczną. Halo, dzień dobry Ewo, witamy Cię bardzo serdecznie. Halo?
4: Jest. Słyszycie mnie?
3: Tak, słyszymy Cię doskonale. Dzień dobry Ewo.
4: Pozdrawiam Was z Toronto, niedzielnego, bardzo pięknego, wrześniowego popołudnia.
3: Nie słyszeliśmy się już od pewnego czasu na naszej antenie i od czasu, kiedy byłaś szefową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na całą Kanadę, ale czytamy o Tobie. Ewa dąży do lepszego świata. Jest aktywnie zaangażowana w wiele akcji charytatywnych i zdarza się jej uczestniczyć w niejednym proteście. Pasję też wyraża w swojej twórczości. Ewo, wiemy, że nie możesz patrzeć obojętnie na świat, wciąż go ulepszasz, więc w jaki sposób to robisz teraz?
4: Och, to tak bardzo, bardzo zabrzmiało. Grubo. Staram się taką moją działkę ogarniać. Myślę, że ja mam takie bardzo duże poczucie obowiązku społecznego, tak to nazwę, że wierzę w obywatelstwo, w społeczeństwo obywatelskie i wierzę, że nie zmienimy. Przy tym wszystkim nie jestem naiwna. Wiem, jak działa świat i że tak naprawdę jest tyle takiego zorganizowanego systemowego zła na świecie, że tak naprawdę te nasze działania to jest taka kropelka, ale też bardzo mocno wierzę w edukację i wierzę w to, że musimy co robić, jak coś robić, cokolwiek byśmy nie czuli, że to jest... Ale to jest właśnie ta kropla w morzu, czy jako jednostki naprawdę wiele nie możemy, ale spotykamy się też z jednostkami na ulicy, z ludźmi, którzy w tym momencie są w kryzysie i nie mają nikogo innego i często ten kubek kawy, kanapka, ciepły koc i karta na $5 do Tima Hortonsa to znaczy naprawdę bardzo dużo.
5: No właśnie, w ostatnim czasie widzieliśmy na twoim profilu facebookowym, że bardzo zaangażowałaś się w pomoc osobom bezdomnym. Powiedz nam, Na czym polega ta pomoc? Bo no, jest dużo organizacji społecznych, które niby to też ogarniają, ale ty to robisz sama od siebie, prawda? Ze swoim mężem.
4: Robię to z moim mężem, z moimi przyjaciółmi. Staramy się to robić na dwa sposoby. Jeden, a to jest nasze tak zwane community dinners w poniedziałki. To jest organizowane przez moją przyjaciółkę Kasię Okieńską, gdzie zbieramy się z grupą wolontariuszek i wolontariuszy, którzy... gdzie wspólnie gotujemy, znaczy nie wspólnie gotujemy, przynosimy ciepłe domowe jedzenie ugotowane w domu, przynosimy takie artykuły jak tak zwane pantry items, czyli puszki, torby z makaronami, owoce, warzywa, tego rodzaju produkty, a także przychodzą wolontariusze z organizacji Haven on the Queensway, przynoszą ubrania, kawę i zbierają się ludzie z... To są... Część jest osób bezdomnych, część osób jest tak zwanych... Przepraszam, będę używała takiej terminologii angielskojęzycznej, bo czasem jest łatwiej. Tak zwane osoby food insecure, czyli osoby, które są... mają bardzo niski dochód i często muszą wybierać albo zapłacę czynsz, albo sobie wykupię leki, albo kupię jedzenie. I to jest coraz częstsze w Kanadzie, coraz więcej takich osób spotykamy i to wbrew temu, wbrew stereotypowi takiemu bardzo powszechnemu i bardzo krzywdzącemu, to nie są osoby, którym się nie chce robić. To nie są osoby, które są leniwe, które są roszczeniowe. To są często osoby starsze, które są o krok od bezdomności. To naprawdę teraz przy wzroście, tak strasznym wzroście czynszów w Kanadzie i przy wzroście cen, a przy takim samym dochodzie osób, które są na, mają jakieś niepełnosprawności czy choroby, czy często są to po prostu osoby niezradne, prawda? Nie każdy z nas jest przebojowy, nie każdy spotykają jakieś trudności, to my przemy do przodu. Przyczyną biedy wśród mieszkańców Kanady jest często, no właśnie, to jest to, że nie wzrasta nam dochód, a wzrastają opłaty.
3: Tak.
4: Często ludzie, którzy, że przejdę już do bezdomności, ludzie, czemu oni, że tak brzydko powiem, lądują na ulicy? Dlatego, że właśnie te ceny czynszów. Jeżeli umrze takiej osobie współmałżonek czy współmałżonka, zostaje jeden dochód i po prostu nie są ludzie w stanie opłacić tego. Znam takie przypadki tak zwanych renovictions, kiedy właściciele budynków po prostu wysiedlają mieszkańców, a pod pozorem, no... konieczności renowacji budynku. Owszem, te budynki często wymagają renowacji, niemniej te osoby już tam nigdy nie wrócą na ten sam czynsz, który mieli wcześniej, prawda? Te czynsze się często potrajają po tym. No a co się dzieje z taką osobą? No jest, nie ma tych mieszkań komunalnych dla osób o niskim dochodzie, jest bardzo mała liczba, niewystarczająca na tę wzrastającą liczbę osób w kryzysie.
3: Tak, tak.
4: I co? No i właśnie w takim wypadku nadchodzi konieczność pomocy takim osobom. I to jest nie tylko to, że my gotujemy ciepłe jedzenie. Druga rzecz to robimy z naszą przyjaciółką Suzaną. Ja i mój mąż, teraz nasza przyjaciółka Marta i nasz przyjaciel Fred, włączyliśmy się w tę pomoc uliczną, czyli w każdą niedzielę zabieramy nasze wózki z ciepłym lub zimnym, zależnie od sezonu, piciem, z kocami, z kanapkami, z artykułami takimi jak skarpety, bielizna, oczywiście ciepłe ubrania, koce jakieś, co tam mamy, bardzo często prosimy o zbiórki, o dotacje. I chodzimy, obchodzimy te miejsca w Toronto, gdzie jest bardzo duży, duży kryzys bezdomności i gdzie ludzie praktycznie koczują na tych kratach.
3: Śpią na ulicach, tak. Och.
4: Śpią na ulicach i no jest to smutne, przerażające, że w tym kraju naszym, który jest bogatym krajem, nie czarujmy się, nie ma takiego systemowego rozwiązania na ten potężny, coraz potężniejący kryzys. W Toronto liczba osób bezdomnych praktycznie podwoiła się od 2021 roku. W 2025 roku 85 tysięcy osób było w które śpią na ulicach. To są osoby, które koczują w samochodach, które gdzieś tam kątem często spotykamy ludzi, pytamy się, gdzie śpisz, gdzie spałeś, czy spałaś ostatniej nocy. No, w tym tygodniu mogłam tam gdzieś się przespać u znajomych, ale już nie mogę w przyszłym. To też jest bezdomność, prawda?
3: W pewnym momencie, jak mówiłaś, trochę nam przerwało. Czy ja dobrze zrozumiałam, że w Toronto jest 85 tysięcy osób, które nie mają gdzie mieszkać?
4: Które doświadczyły bezdomności, tak, w 2025 roku. I to jest 8% z wzrostu od roku 2024 i 50% wzrostu od 2021. Czyli coś się tu strasznego stało między 2021 a 2025, bo wtedy był robiony ten, te statystyki pochodzą stamtąd. I nie jestem ekspertką, od razu zaznaczam, od bezdomności, od uzależnień. To jest to, co wiem z oficjalnych źródeł i to, co widzę sama na ulicach, prawda? Że widzimy, co się dzieje, jakie są skutki takich posunięć, na przykład jak zamknięcie, już wchodzę w nowy tutaj zupełnie problem, czyli zamknięcie tak zwanych safe consumption sites, tak zwanych harm reduction sites, które, no ale to tak jak powiedziałam, nie chcę wyprzedzać waszych pytań, jeżeli macie na ten temat.
3: Rozumiem, o czym mówisz, dlatego że w Winnipegu też są miejsca, gdzie ludzie śpią na ulicach, budują namioty, ale bardzo wielu ludzi się odwraca od nich, bo argumentując tym, że są organizacje opiekujące się bezdomnymi, ludźmi w potrzebie, starszymi, jak mówiłaś, niepełnosprawnymi, że tyle płacimy podatków i niech państwo pomaga. I jakie twoje są argumenty? Co ciebie motywuje do pomocy ludziom?
4: Moim argumentem koronnym jest to, my jesteśmy państwem, my jesteśmy obywatelkami i obywatelami tego kraju i to do nas należy jakby kampania nawet wobec naszych polityków, żeby, jak wiadomo, politycy podlizują się tym, z których mają pieniądze, tak, czyli bogatym, prawda?
3: Tak.
4: Z tych najbiedniejszych nie mają nic i nie będą na pewno w żaden sposób wokół nich tańców uprawiać w okolicach wyborów, a my potrzebujemy takich polityków i polityczki, którzy mają po prostu serca i którzy mogą się tym, co, no, wszyscy jesteśmy dorośli i zdajemy sobie sprawę, jak z tymi politycznymi sercami sprawa się ma. Niemniej organizacje nic nie zrobią, jak tacy ludzie jak my nie będziemy napierać na... to jest moje zdanie. Przy tym wszystkim, tak jak powtarzam, co tutaj już trzeci raz chyba, Wiem, że to nie jest takie proste i że to nie jest takie natychmiastowe, nie dostaniemy odpowiedzi na to. I no, widzimy, co się dzieje w Ontario. Ja mogę mówić o Ontario, nie znam Winnipegu, znam sytuację w Kanadzie, wiem, jak wygląda sytuacja w Vancouver mniej więcej. To, co widzę sama osobiście, dzieje się w Toronto, prawda? I widzę, co się dzieje po tym właśnie, po tym, jak postępuje tak zwana gentryfikacja naszych miast. Kiedy wyburza się budynki, w których mieszkali ludzie o niskim dochodzie i buduje się potężne kondominia, gdzie podziewają się ci ludzie z tych budynków, prawda? To widzę, ponieważ mieszkam trochę w Toronto, trochę w Nowej Szkocji. Widzę to samo w Halifaxie, prawda? I na pewno to samo się dzieje w Winnipegu, to samo się dzieje w Vancouver, we wszystkich większych miastach. No i ci ludzie, jeżeli oni się, wracając do tego, co zapytałaś o, może nie zapytałaś, stwierdziłaś o tym, że ludzie właśnie tak jak gdyby odżegnują się od tego tematu, twierdząc, że nie po to płacimy podatki, żeby teraz się zajmować osobami bezdomnymi. Moim argumentem jest to, że my wszyscy jesteśmy bliżej bezdomności niż bliżej bycia multimilionerami, prawda? I że nasz poziom współczucia nie może się kończyć tam, gdzie się zaczyna nasze jakieś obrzydzenie do kogoś, kto mieszka na ulicy. Ja widzę, jaka wielka opozycja tutaj jest w stosunku do tworzonych przytułków dla bezdomnych, tak zwanych shelters. I no to jest po prostu nie do pomyślenia. Kiedy buduje się shelter na 50 łóżek dla osób, dla seniorów i słyszymy, że o tak, miasto sprowadza nam pedofili, przestępców, teraz będą na ulicach igły, crack pipes, nasze dzieci będą w niebezpieczeństwie. Ja usłyszałam podczas zebrania tutaj naszej Rady Miasta w Toronto bardzo mądre słowa jednego radnego, który powiedział, że mieszkańcy przytułku są takimi samymi mieszkańcami jak każda inna osoba mieszkająca w tym sąsiedztwie. I bo ludzie buntują się, że nie było konsultacji z nimi społecznych, czy oni się zgadzają na budowę przytułku. I Gord Pearce powiedział, nikt nie pytał waszych sąsiadów, czy to jest okej, jeżeli wy sobie tu wybudujecie dom i się sprowadzicie. Dlatego nie można tak, że wy będziecie wybierać osoby. Mieliśmy różnego rodzaju, kiedy nie chcieliśmy ludzi o innym kolorze skóry, nie chcieliśmy

0: My tutaj jesteśmy, z jednej strony to jest nasz poniedziałkowy obiad, z drugiej strony jest nasz niedzielny tak zwany outreach uliczny, ale też zakładamy teraz, chcę powiedzieć, że ponieważ my prosimy, bardzo często ja ogłaszam zbiórki na Facebooku i mam bardzo, bardzo hojnych przyjaciół, którzy nas obdarowują ubraniami, często prosimy o te karty do Tim Hortons. Te karty to jest taki trochę magiczny środek za $5, gdzie osoba bezdomna może wejść sobie, trochę zmieniam temat, przepraszam, ale mam tyle do powiedzenia. Co jest takiego ważnego w tej karcie za $5? I czemu 5? Czemu tylko 5? $5 pozwala takiej osobie wejść sobie do ciepłego pomieszczenia, czy osobie, często kobietom, które są ofiarami przemocy w każdej formie, do ciepłego pomieszczenia, można tam skorzystać z ubikacji. My często słyszymy, o, te osoby tutaj nam bezdomni brudzą pod naszymi budynkami, prawda, w tych uliczkach między domami. I tak naprawdę, ja wiem, że to jest obrzydliwe, ale
1: Co
0: gdzie taka
1: robić?
0: osoba ma pójść, prawda? Tak na zdrowy rozum. W restauracji ich nie wpuszczą. Gdziekolwiek w downtown, bardzo często na przykład McDonald's, oni nie mają ubikacji, prawda? Właśnie z tego powodu, żeby osoby takie nie korzystały. Ja wiem, że oni są brudni, ja wiem, że oni często są pod wpływem narkotyków. Niemniej każda osoba ma potrzeby fizjologiczne. Jeżeli nie masz gdzie iść, a musisz, no to idziesz gdzie możesz, prawda? Poza tym, jeżeli osoby to są uzależnione, to naprawdę wtedy tych takich jakichś etycznych, estetycznych ograniczeń naprawdę nie odczuwają. No, uzależnienie jest straszną, straszną chorobą. I teraz wrócę do tego, co mnie zapytałaś, Sabino, o tym, jak napisać. Otóż organizujemy się. To nie jest tylko tak, że idziemy z tymi naszymi wózeczkami i wracamy. Mamy dwie grupy. Jedna, która się organizuje wokół wsparcia dla tych ośrodków dla bezdomnych. Chcemy ich wspierać, chodzimy na zebrania Rady Miasta, organizujemy szkolenia. Mieliśmy tutaj takie właśnie spotkania z osobami, które wyszły z bezdomności, na czym to polega, z przedstawicielami miasta. To jest jedna grupa. Nie chcę powiedzieć, że organizacja jest, no, mała, malutka organizacja. Chcemy się również wspierać networkowo z innymi organizacjami tego, żeby nas było więcej, żebyśmy się edukowali sami. I druga, którą teraz zakładamy, to będzie organizacja non-profit, która już bardzo niedługo, już mamy ten status zarejestrowany. Docelowo będziemy się starać o status organizacji charytatywnej. Niemniej to trwa około roku. Nasza organizacja będzie się nazywała On the Ground Toronto. I chciałabym się bardzo pochwalić naszą stroną internetową, ale jeszcze nie jest gotowa. Będzie w tym tygodniu. Jesteśmy już zarejestrowani jako organizacja non-profit i jesteśmy jako jeszcze młoda organizacja wzięta pod skrzydła większej tutaj właśnie takiej charity organization, która się nazywa The Neighborhood Group Toronto. I przez te organizacje będziemy w stanie, znaczy my jako On the Ground Toronto będziemy się starać o granty, będziemy się starać o wsparcie. Jak na razie nigdy nie prosimy o pieniądze, no chyba, że nam ktoś znajomy zafunduje ileś kart do Tim Hortons, dlatego że chcemy być bardzo transparentni w tych naszych szczególnie finansowych poczynaniach. Jak będziemy mieć ten status i jeżeli będziemy w stanie uzyskać grant jakiś rządowy na wsparcie tych osób i jako organizacja chcemy wspierać właśnie takie osoby jak my, które działają bezpośrednio, tak zwane grassroots, organizations, które nie mają innego wsparcia.

0: Tak jak my do tej pory, prawda? Jeżeli widzimy kogoś, nawiązujemy kontakty z wszystkimi, którzy spotykamy na ulicy, spotykamy takich fajnych ludzi, też z wózeczkami, albo idą z kawą, albo stoją z jakimś stolikiem, z kanapkami, z czystymi skarpetami, majtkami, śpiworami, prawda? Także chcemy się, no i jednocześnie wspieramy naszych radnych, którzy okazują to zainteresowanie, którzy staramy się rozmawiać z tymi, którzy takie uprawiają trochę słowotwórstwo tam, gdzie im się lepiej opłaca, staramy się rozmawiać, staramy się nawracać.
1: Dziękujemy Ci bardzo, Ewo, za tę rozmowę. No, ogromna wrażliwość na los ludzi w Twojej rozmowie, w Twojej działalności. Gdybyś mogła naszym słuchaczom dać jedną taką prostą wskazówkę, jak otworzyć serce na drugiego człowieka tuż obok nas?
0: Najprostsze jest takie, że jeżeli widzisz kogoś na ulicy, pomyśl sobie, to jest czyjeś dziecko, na pewno jest czyimś dzieckiem, to jest czyjaś matka, być może uzależniona, straciła opiekę. To jest czyjś brat. To jest osoba pochodzenia rdzennego w Kanadzie, która jest ofiarą, uczulmy się na to, ofiarą takiego systemowego rasizmu i tego kolonializmu, którego my jesteśmy beneficjentami. Jako osoby przybyłe, białe. Ja często słyszę, my tu przyjechaliśmy, nic nie mieliśmy, ciężko pracowaliśmy, ale nam nikt dzieci nie zabierał do szkół rezydencjalnych. Z nas nie wykorzeniano bycia Polką, Ukrainką, Białorusinką, Rosjanką, prawda? Wręcz przeciwnie. A te osoby, to jest systemowe to zniszczenie całej kultury. Także pamiętajmy, to są nasze dzieci, które żyją w tak trudnych czasach i być może są o krok do jakiegoś takiego kryzysu. Bądźmy i jako media, dziękuję wam bardzo, mediom polonijnym, bo pamiętajmy, my jesteśmy tutaj w tym kraju, mieszkamy tu od lat, razem korzystamy z tego kraju, nie, jak wiele mediów polonijnych, które czują się jak państwo w państwie i w zasadzie zajmują się tylko sprawami polskimi. Także wam bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiem, że jestem chaotyczna, bo mam tyle do powiedzenia, a wy macie ograniczony czas. Ale chętnie wrócę tutaj i jak będziemy mieć już naszą stronę zatwierdzone wszystkie statusy, to bardzo chętnie będę zapraszała do wsparcia nas, a przez to ludzi na ulicy.
2: Trzymamy cię, Ewo, za słowo, także na pewno nieraz będziemy jeszcze gościć ciebie na naszej antenie. Dziękujemy ci bardzo za tą rozmowę, pozdrawiamy serdecznie ciebie, twojego męża, no i wszystkich twoich znajomych, którzy tak, no są tak uczuleni i wrażliwi na drugiego człowieka. Dziękujemy ci bardzo za to, co
0: bardzo,
2: robisz.
0: Bardzo, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. A naszą rozmówczynią z Toronto była
1: Ewa Henry Dawson, malarka, poetka, działaczka społeczna. No i zapadła mi myśl, którą wypowiedziała Ewa, że bliżej nam do bezdomności niż do bycia milionerami. Bliżej nam do bezdomności niż się wydaje.
2: A jeżeli oglądacie naszą audycję na Facebooku, to już widzicie, że w naszym studiu jest Anna Mondor, która będzie z nami do końca naszej audycji, także zostańcie z nami, nadajemy do godziny 17, a potem tą audycję możecie odsłuchać i obejrzeć na naszym koncie facebookowym Radio Polonia Winnipeg Manitoba. Krótka muzyczna przerwa, po przerwie łączymy się na minutkę dosłownie z Kilonan Park, gdzie odbywa się piknik polonijny Smaki Polskich Zup. Podsumowanie tego wydarzenia, a po tej rozmowie będziemy rozmawiać na temat polityki przez duże P. Witamy ciebie, Aniu, w naszym studiu.
3: Witam serdecznie.
2: I zaraz za moment wracamy do naszej rozmowy.

0: Tak, a tą piosenkę wybrała moja małżonka Sabina, która prosiła, aby tą piosenkę wyimitować podczas naszego ostatniego programu. Niestety nie było czasu, co z wielką przyjemnością teraz.
1: Dziękuję.
0: My teraz łączymy się z Kilonem Parkiem, bo tam jest prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku Nepek, Marian Jaworski. Witamy serdecznie po raz kolejny, drugie wejście. Teraz już podsumujemy szybciutko to, co się wydarzyło dzisiaj na polonijnym pikniku Smaki Polskich Zup. Hallo!
2: Halo, halo, witam ponownie wszystkich słuchaczy i redakcji Radio Polonia.
1: Jak prezesowie dzisiaj smakowały zupki, kiełbaski podczas
2: były
1: pikniku?
2: Były przepyszne, tak. W pierwszym razie wspomniałem, że zupki już były tam kategoryzowane, że tak jak flaczki, grochówka i następna
1: ogórkowa.
2: Ogórkowa i warzywowa. No zupki wszystkie w końcu zeszły, bo jeszcze było kilka osób, które jeszcze przybyły w trochę późniejszym czasie, ale już było, no może nie za późno, ale jeszcze coś skorzystali z tego. Natomiast już minął czas, po godzinie 16, wszystko się zakończyło. Teraz tylko my takie małe sprzątanie i to jeszcze zabieranie to, co żeśmy tu dowieźli. Ale ogólnie, podsumowując cały festiwal zup, naprawdę wypadł bardzo wspaniale. Prześmili się tym. W sumie frekwencja, jak mówiłem wcześniej, pięknie dopisała. Gości, nawet mieliśmy gości, które, jak mówiłem wcześniej, że byli gdzieś nawet poza obszarem naszego Winnipegu, gdzie się dowiedzieli, czy byli w kościele, aczkolwiek gdziekolwiek. Więc naprawdę tu można podziękować parafiom, księżom, proboszczom i parafii Świętego Ducha i parafii Świętego Andrzeja Boli za ogłoszenie, że jednak taka impreza się dzieje tu w Kilon Park dla naszego społeczeństwa, organizowana przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Manitoba. No i tu wszyscy zdali swój egzamin i tu muszę wspomnieć, że nasz prezes, Grzegorz Murzyński, prezes kongresu, no taki baski, który wykonywał, który smażył na tym, zrobił to przedwspaniale. Jest także w sumie zarząd kongresu i prezesi organizacji polonijnych też byli w tym udział, więc naprawdę było, nie tylko, bo osoby, które może są niezrzeszone, też pomagały, także w sumie ogólnie mówiąc, wszystko było się bardzo, bardzo, bardzo pięknie, spokojnie i wszyscy wychodzili zadowoleni. Aby więcej, no i aby więcej, nie tylko więcej takich imprez, ale więcej tej zupy, żeby było.
0: No ale prezesie, no więcej będzie w następnym tygodniu, bo w niedzielę, w sobotę jest bankiet w Sokole z okazji 120 lat istnienia organizacji tutaj na Prairiach Kanady. No i w niedzielę jest koncert w Performing Arts Center, tak? Na Jefferson.
2: Oczywiście, że tak, więc kończąc tą imprezę tutaj, kongresu tutaj w parku Kilon Park, więc następny tydzień mamy właśnie weekend, czyli
0: pod znakiem Sokoła.
2: Pod znakiem Sokoła. 120 lat istnienia organizacji Soku Winnipeg. Jest naprawdę, jest to wiele, wiele lat, ponad wiek prawie wiek jedna czwarta. Więc zapraszamy wszystkich na koncert, bo mamy piękną galę, która będzie piękna gala, która odbędzie się w sobotę 26 tego miesiąca, ale niestety już przepraszamy wszystkie, ale już miejsca już nie ma, bilety są wszystkie wyprzedane, także jest sala wypełniona. Natomiast zapraszamy wszystkich na poprawiny. Mówimy tu, o czym ja tu mówię, mówimy tu o mszy świętej w intencji organizacji, 120 lat istnienia organizacji w parafii Świętego Ducha o godzinie 11. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Natomiast w czasie popołudniowym o godzinie 16 zapraszamy wszystkich na przewspaniały koncert Sokoła i gości zaproszonych również. Więc jest to kongres 120 lat istnienia Sokoła. Będzie to nadzwyczajny, jedyny i tylko się może zdarzyć to 120 lat.
0: A jak nadzwyczajny będzie ten koncert, to musicie, kochani, kupić bilety po $15, które są do nabycia u członków organizacji i w polonijnych placówkach handlowych. Prezesie, dziękujemy bardzo. Gratulujemy organizacjom polonijnym zrzeszonym w Kongresie Polonii Kanadyjskiej Okręg Manitoba, jak również samemu kongresowi i prezesowi Grzegorzowi Chmurzyńskiemu z organizowania polskiego pikniku, polonijnego pikniku Smaki Polski Zup, który miał dzisiaj miejsce w Parku Kildona. Jak słyszeliście, kochani, wszystkie zupy zeszły, nic nie zostało, nie zostały też kiełbaski, które były smażone na grylu. No i numer jeden zupą okazała się zupa flaczki. Flaczki numer jeden. Tak, prezesie?
2: Tak.
0: Bezkonkurencyjna zupa.
2: Więc zapraszamy w niedzielę 16 o godzinie 16
0: do Performing Arts Center na Jefferson.
1: 711.
0: Dziękujemy. Dziękujemy
1: to
0: bardzo.
1: Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Winnipeg, druh Marian Jaworski. I zobaczymy się my wszyscy chyba razem za tydzień o tej samej porze, kiedy będzie już koncert na 120-lecie Sokola przy 711 Jefferson Avenue. Bilety po $15 będą również przed imprezą, przy wejściu.
0: A teraz porozmawiamy o polityce, o naszej polityce tutaj, powiem, no nie wiem, prowincjonalnej, regionalnej takiej. O, to chyba po polsku tak można powiedzieć. To jest tu nasza polityka. Mówimy tu o szczeblu prowincjonalnym, bo w naszym studiu jest Anna Mondor, która, jak śledzicie nas na portalach internetowych, podjęła decyzję o kandydowaniu z ramienia partii progresywnej, konserwatywnej, progresywnej partii tutaj Manitoby i będzie kandydowała z okręgu wyborczego Selkirk. Aniu, witamy cię bardzo serdecznie na antenie Radio Polonia. Po raz pierwszy w studiu. Witamy ciebie.
3: Witam serdecznie, jestem pierwszy raz, tak? I bardzo zaskoczona.
1: Aniu, no gratulujemy tobie tej decyzji. Kandydujesz być członkiem Zgromadzenia Legislacyjnego Manitoby, tak się nazywa nasz parlament tutaj w Manitobu, z okręgu Selkirk. Wejście na drogę polityki, kandydowanie wymaga odwagi, prawda? Wymaga również wizji politycznej, wymaga pracy. Dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Witamy w radiu.
3: Bardzo mi przyjemnie.
1: I od razu chcemy wiedzieć, kiedy wybory i jakie to będą wybory.
3: Wybory prowincjonalne są planowane na 5 października przyszłego roku, ale musimy być przygotowani w każdej chwili, bo mogą również odbyć się wcześniej. Są takie pogłoski, że 20 kwietnia możemy się czegoś spodziewać. Więc pracujemy bardzo ciężko z zespołem. Mam wspaniałych ludzi, a dwóch tutaj naszych Polaków, panią Basię Płoch i pana Pawła Pekolda, pozdrawiam bardzo serdecznie ze studia.
1: Jak cię wybrać? Kto może oddać na ciebie głos? Tylko mieszkańcy Selkirk?
3: Selkirk i St. Andrews, bo to jest moja jurysdykcja.
0: Dużo Polaków mieszka w tych dzielnicach. Czy wiemy, ile osób mieszka polskiego pochodzenia w tych częściach miasta?
3: Około 4000. Około 1800 w St. Andrews i
0: Selkirk.
3: I reszta w Selkirk.
0: No to dosyć sporo, jeżeli chodzi o prowincję Manitoby, to
3: sporo.
0: Jest sporo.
3: Tak.
0: I to są też, do tego też dochodzą osoby, które są z zmieszanych małżeństw, prawda? To nie liczymy tych 4000, bo jeszcze więcej, podejrzewam, ludzi, którzy mają polskie korzenie.
3: Jeżeli pochodzenie etniczne, druga, trzecia generacja,
0: tak,
3: na pewno jest więcej.
0: Tak.
1: Ale nie ze względów etnicznych będą cię wybierać, tylko ze względu na program, prawda? Gdybyś mogła podsumować tak w kilku słowach, z jakim planem, z jakim programem idziesz na wybory?
3: Selkirk i St. Andrews mają dwa różne priorytety. Selkirk przede wszystkim zmaga się z problemami w służbie zdrowia, jak wszędzie. Jestem za opieką zdrowotną blisko domu i poprawą dostępu do lekarzy. W szpitalu mamy około 165 osób, seniorów, którzy nie mają miejsca, żeby ich ulokować, więc będę naprawdę walczyła, żeby dostać pieniądze na rozbudowę domów dla seniorów, bo oni zasługują na to, żeby mieć dogodne życie.
1: Czyli porusza ich również problem bezdomności, o którym rozmawialiśmy przed chwilą z Ewą. Dawson.
3: Tak, ja chyba, że się poruszyłam tą rozmową z tą panią z Toronto, ponieważ seniorzy nie mają gdzie mieszkać. I również jest kwestia finansowa ze względu na to, że wszystko poszło tak do góry. Przykład, żeby dostać się do domu starości, potrzeba jest $2,700.
4: Miesięcznie.
3: Miesięcznie. Ja mam znajomych, bo ich odwiedzam w Selkirk. Jeszcze dodatkowo z dodatkowymi usługami zdrowotnymi jest więcej. No, na przykład ja mam moją teściową na Main Street w River Ridge, to cena jest $5,000 prawie na miesiąc. I ja się zastanawiam, skąd ci seniorzy mogą brać na to pieniądze. I właśnie tą kwestię, jestem bardzo wrażliwa na kwestie osób starszych i chciałabym zrobić coś, żeby ci ludzie, każdy miał dogodne życie w jesieni swojego życia.
1: Wspomniałeś, że Selkirk i St. Andrews mają różne potrzeby. Selkirk to zdrowotne?
3: Zdrowotne, bezpieczeństwo, walka z narkotykami, remont mostu, Pier 204, i również infrastruktura, która musi być dopasowana do wzrostu gospodarczego.
1: St. Andrews?
3: A St. Andrews ma problemy również. Bardzo dużo seniorów mamy i nie mamy domów dla nich w St. Andrews, więc oni albo będą musieli być przylokowani do Selkirk, albo do Winnipeg. I do tego jest potrzebna odpowiednia infrastruktura i nad tym właśnie wiem, że St. Andrews Municipality pracuje. Również uważam, że powinny być w St. Andrews planowanie w ekonomii, planowanie nie jest krótkofalowe, lecz długofalowe i trzeba zachować ten charakter St. Andrews, szczególnie ten południowy St. Andrews, 1,4 akra i domy wolnostojące i teraz właśnie były różne projekty na temat budowania multifamily development w środku tych rezydencji i związało się to z opozycją mieszkańców. Sama byłam w części tej opozycji, bo uważam, że są miejsca w St. Andrews, gdzie można planować długofalowo multifamily development i specjalnie miejsce również dla seniorów, gdzie będzie jakaś podstawa komercyjna, że będą usługi w jednym obszarze.
4: Mhm. Niewątpliwie dzielnica St. Andrews, to znaczy to nie jest dzielnica, ale wchodzi już pomału w miasto Winnipeg, bo to są miejsca poza obwodnicą miejską na północ miasta, dobrze mówię?
3: Tak, ale jeszcze musi West Paul wyjść pierwszy,
4: tak.
3: Więc to jeszcze trochę potrwa. To
4: jeszcze potrwa, ale te dzielnice West St. Paul, East St. Paul, St. Andrew, to są takie sypialnie Winnipegu i tak jak mówiłaś, te działki są większe niż w mieście i no masz te miejscowości mają swój charakter, prawda?
3: To jest
4: prawda?
3: Taki właśnie ten heritage style, tak. Taki i nie chcemy tego niszczyć. Ja uważam, że to jest właśnie piękno tej drogi Red River Road, gdzie widzimy tę właśnie tą przestrzeń, ten charakter i tak właśnie to powinno zostać zachowane.
4: Wielorodzinne domy prędzej czy później no, będą musiały powstać, bo dlatego, że w Manitobie, w ogóle w Winnipeg i okolicach jest problem, jeżeli chodzi o mieszkania, prawda?
3: Wierzę, że Lockport blisko Highway 44 ma wspaniały potencjał na rozwój komercyjny, jak i również na multifamily development z racji tego, że jest to wspaniałe połączenie z St. Clements. Teraz są te nowe drogi takie dla pieszych zrobione. I ja wydaje mi się, że to jest to miejsce, gdzie właśnie ta urbanizacja tego miejsca powinna być tam, a nie w środku rezydencji.
1: No czyli słyszymy, że jest o co walczyć, prawda? I
3: to jest bardziej ten problem jest bardziej na dotyczy councillors.
1: Na miejskim poziomie.
3: Na miejskim poziomie, nie na prowincjonalnym, ale infrastruktura, jeżeli chodzi o wastewater, o utylizację, jest to sprawa prowincjonalna. Wspomożenie finansowe, ażeby w tym kierunku wszystkie domy były podłączone.
1: Czyli najważniejszy cel dla twojego okręgu wyborczego to jest...
3: No, rozwój gospodarczy.
1: Rozwój gospodarczy.
3: Planowany rozwój gospodarczy, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo.
1: Tak, i teraz już nasi słuchacze, a twoi wyborcy już wiedzą, o co mają głosować, głosując na ciebie. O wyborach jeszcze porozmawiamy w dalszej części naszej audycji, a na pewno nasi słuchacze, którzy już kiedyś mieli okazję i zaszczyt cię poznać na naszej antenie, ale być może jeszcze raz chcą dowiedzieć się o twojej dotychczasowej działalności. I zacznijmy od Polski, dobrze? Jak się wszystko zaczęło? Co z tamtego okresu ukształtowało cię jako taką osobowość, liderkę?
3: W Polsce pracowałam w międzynarodowym koncernie w Henklu. Byłam menadżerem do marki produktów. Zarządzałam 365 produktami, 11 markami. Byłam członkiem międzynarodowego teamu marketingowego z 8 krajów. I był to rynek, jakby to powiedzieć, ja nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, to jest fast moving consumer goods, czyli to jest rynek szybko rotacyjny, bardzo konkurencyjny. I tak właśnie w tej firmie wyrobiłam takie zdolności jak efektywność, motywacja, determinacja. I to właśnie, wydaje mi się, ten fundament jest moim sukcesem, gdziekolwiek jestem. I tak jak przyjechałam tu do Kanady w odwiedziny, dostałam Provincial Nominee Certification w 4 tygodnie. Byłam bardzo zszokowana, dlaczego tak szybko. I chciałam, mówię, zobaczymy, zostanę. I wszystko wyglądało dobrze. Ale nie wiedziałam, że nie dostanę moje dyplomy z Polski, z Politechniki Gdańskiej, bo mam dyplom inżyniera, nie zostaną tutaj uznane, więc musiałam wszystko zaczynać od zera, zakasać rękawy i zaczynać moje życie od zera. I było takie kilka lat ciężkiej pracy, wyrzeczeń, bo była tylko nauka i praca, a postawiłam na naukę i sama się dziwię, jak ja to wszystko pokonałam.
1: Sama się dziwisz, ja też się dziwię, bo to nie był dyplom tylko jednej uczelni, prawda? Tutaj w Kanadzie.
3: Tak, to ja zrobiłam project management, to było pierwsze. To był połączony program z Schulich Business School of Toronto i to mi pozwoliło wejść na ten taki wyższy stopień, ale nadal jeszcze nie było, nie miałam tego wykształcenia i postanowiłam sobie, że zdam te egzaminy na Uniwersytet Manitoba, na MBA, zrobiłam ten GMAT i dostałam się i skończyłam tą uczelnię. I właśnie potem dopiero ta droga tej kariery się inaczej dla mnie otworzyła. Wybrałam ofertę, zostałam dyrektorem do marketingu, do Economic Development w Beauséjour. Byłam tam 8,5 roku. Tam miałam właśnie kontakt pierwszy z polityką. Poznałam różnych polityków, brałam udział w różnych projektach, które były polityczne i tak się właśnie, mi się wydaje, zaczęło.
4: A powiedz nam, dlaczego akurat partia konserwatywna?
3: Zawsze byłam konserwatywna program partii zawsze odpowiadał mi ze względu na finansową odpowiedzialność, przedsiębiorczość, wspomaganie małych przedsiębiorstw, obniżenie podatków. I właśnie budżet nasz teraz jest 3-krotnie więcej zadłużony niż Partia Konserwatywna, kiedy Partia Konserwatywna odeszła. I to jest właśnie problem, bo jeżeli jeszcze będziemy mieć przez kilka lat ten rząd, który mamy, to nasze wnuki będą musiały to spłacać.
4: Ten deficyt rośnie i rośnie i z tego co wiem, ten rating, jeżeli chodzi o...
3: Trzykrotnie wzrósł.
4: Tak, i to jest zatrważające, że my po prostu żyjemy w Manitobie na kredycie.
3: Dokładnie. Jeszcze w zamian mówiono o poprawie sytuacji w służbie zdrowia. Tak. Mam przyjaciół na wysokich stanowiskach w służbie zdrowia i co słyszę, to to się włos jeży na głowie.
4: Tak, 16 godzin oczekiwania.
3: Sama doświadczyłam, mój mąż był na pogotowiu z moją córką, bo mieli wypadek samochodowy, ale wszystko w porządku, ale trzymali ich po tyle godzin, nie było miejsca, żeby ich ulokować, musieli być w poczekalni, więc to są takie sytuacje, gdzie nie powinny mieć miejsca, a przyczyną tego jest, że są seniorzy, którzy blokują te miejsca, żeby te łóżka w szpitalach.
1: Bo nie mają gdzie mieszkać.
3: Bo nie mają gdzie mieszkać i to jest właśnie ten cały problem.
4: Te koło się zamyka. No, prawdą jest, że no, sytuacja, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no, jest zatrważająca. Ludzie po prostu obawiają się chorować, aby na tych SOR-ach nie wylądować, bo te oczekiwania, ludzie umierają. No, nie, no, są sytuacje, w mediach były podawane, gdzie ludzie po prostu czekając na
1: pierwszą pomoc.
4: Pierwszą pomoc tego lekarza pierwszego kontaktu, po prostu no, zmarli w oczekiwaniu na tą pomoc. Ja musiałem jeszcze też powrócić na chwileczkę do twojej tutaj edukacji, tutaj na miejscu. Czy nie miałeś w swoim takim, no, w tym początkach swojej tutaj drogi w Kanadzie takiego zniechęcenia i sama się pytałaś siebie, czy warto? Czy jest to warto przechodzić przez tą mękę, bo jednak tak, język angielski jest twoim drugim językiem, nie jest to język, i mówimy tutaj też o terminologii, bo to też są inne nazewnictwo, wszystko to, co wyniosłaś z domu, z Politechniki Gdańskiej. Czy było warto?
3: Ja sobie zawsze postawiłam tak, jak już powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. I mój mąż był w Polsce ze mną kilka lat temu, pierwszy raz go zabrałam, no już nie kilka, już Angelunia miała 2 latka, no to już było z 10 lat temu, jak pojechał, to czas biegnie. Pierwszy raz, jak zobaczył Polskę, to się tak zakochał, że chciał wszystko sprzedawać i się do Polski wyprowadzać. I co pewien czas słyszę, kiedy może wyjedziemy do Polski, więc ja jeszcze również nie wiem, jak to się wszystko potoczy, ale ja uważam, że Kanada ma bardzo dużo możliwości, tylko trzeba ciężko pracować i mieć tą determinację i mieć cel, co się chce osiągnąć, bo jest bardzo dużo możliwości w Kanadzie. I miałam takie wątpliwości, dlaczego ja tu przyjechałam. Moi znajomi mają bardzo dobre pozycje teraz w Polsce. Wszyscy byliśmy z jednego rocznika, bo ze sobą utrzymujemy kontakt, ale każdy ma swoje, mi się wydaje, przeznaczenie i gdzie jesteśmy, w jakim czasie, to jest takie nasze przeznaczenie. Ja czuję się Polką, ale również kocham Kanadę. Moje serce jest takie podzielone na pół i kocham ten kraj. I chcę teraz w polityce pomóc w rozwoju tego regionu, rozwoju Manitoby.
1: Zanim jeszcze wrócimy do tematu wyborów, wspomniałaś o twojej karierze zawodowej. Pierwsze miejsce to było Boisjour.
3: Tak.
1: Tak. A następne?
3: Następnie to był COVID. Byłam, uczyłam moje dziecko w domu, jak również starałam się robić małe projekty konsultingowe, nie wychodząc z domu, bo to tylko było możliwe. Później byłam przez rok czasu w Steinbach. Później byłam wicedyrektorem uniwersytetu, wiceprezydentem uniwersytetu. Byłam tam przez 24 miesiące, 2 lata. Później znowu przeszłam do konsultingu. Pomagałam w rozwoju rynków ekonomicznych różnym regionom. No i teraz jestem bardzo szczęśliwa. Przeszło rok czasu pracuję w Lac de Bonnie jako Economic Development Officer i pracujemy na bardzo duże projekty. Pracujemy nad rozszerzeniem i infrastrukturą Airport w Lac de Bonny i wiele innych projektów. To jest takie wspaniałe, małe miejsce, mogę powiedzieć, które, nie, które potrzebuje takiej sceny, żeby, żeby zaistnieć z wielkim potencjałem.
1: Twój mąż jest również zaangażowany w życie San Andreas, prawda?
3: Tak, 4 lata temu ja miałam startować regionalnie, ale pracując na, jako wiceprezydent uniwersytetu, mój prezydent się nie zgodził, żebym startowała, więc powiedziałam mojemu mężowi, że zrobię mu kampanię i żeby startował, i mu się udało. I wydaje mi się, że się sprawdza na tym stanowisku. Teraz znowu będzie się ubiegał.
1: Jest radnym w St. Andrews.
3: Tak, i tak. Teraz znowu będzie się ubiegał.
1: Angelika jest uczennicą polskiej szkoły nadal?
3: Była 2 lata i mogę powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyła. Pozdrawiamy panią Aldonę, zawsze jest mile wspominana, ale ze względów czasowych przeszłam, uczę ją trochę sama i ona rozwiązuje różne różne tam takie ma różne zadania z polskiego, które jej daję i staram się kontynuować, żeby moje dziecko w jakimś tam okresie swojego życia płynnie zaczęło mówić, ale składa już zdania, rozumie bardzo
1: dużo. Zobacz, jesteś Polką i jesteś Kanadyjką, prawda?
3: Ja mam zmieszany dom, mój mąż jest Kanadyjczykiem, a ja jestem Polką, więc różne, dwie różne kultury, dwa różne podejścia. I...
1: No ale są razem z tobą i jak to pomaga tobie?
3: Kompromis i zrozumienie i przede wszystkim cierpliwość, prawda? I tak jakoś życie idzie do przodu.
1: A w pracy, w twojej karierze?
3: Początkowo było, widziałam te różnice kulturowe w pierwszych latach, ale teraz już po 20 latach dopasowałam się, chociaż wszyscy wiedzą, że ja mam ten polski charakter silny, z determinacją, ale już jest inaczej. Oni po prostu mnie akceptują, jaką jestem i wiedzą, że czego mogą się po mnie spodziewać.
1: I czego?
3: No, że praca, którą się podejmuje, zawsze zostaje wykonana i że wprowadzam strategie, które benefitują ten rynek ekonomiczny.
4: Wow. Ja tak zasłuchałem się, powiem szczerze, bo no, mieszane małżeństwa to jest kompromis, bo no, jakby nie było, dwie kultury, my mamy też coś, co przywozimy ze sobą tutaj do Kanady. Czy jest coś takiego, które przywiozłaś z Polski, które no, jest na przykład kuchnia polska, coś, co twój mąż lubi, jeżeli chodzi o polską kuchnię? Bo dzisiaj rozmawiamy o zupach polskich na przykład.
3: Tylko rosół.
4: Rosół?
3: Tak, jest chory.
1: Zdobyłaś wiele nagród za swoją pracę, uznanie i za pracę społeczną, i za biznesową. Jak udało się ci osiągnąć swoje pozycje? Mówiłaś, że jak powiedziałaś A, to powiedziałaś się B. Ale co najsilniej zdecydowało o twoim sukcesie?
3: Przede wszystkim praca dla ludzi, pomaganie ludziom i będąc na stanowiskach w zarządzie, to była praca, gdzie ja nie zostawałam za to pieniędzy, ale robiliśmy coś dobrego, dobrego dla ludzi. Teraz ja byłam zaproszona do i jestem członkiem zarządu w międzynarodowej fundacji Invest Hope Foundation. To jest dla takich biednych dzieci. Uczymy ich entrepreneurship, uczymy ich od podstaw, jak mogą być niezależne. Biedne dzieci i właśnie one to są dzieci z Kolumbii. I tutaj pozdrawiam pana Johna Bullera, który jest właśnie zarządza tym całą tą organizacją. I pomagamy, myśmy pomogli już około 20 paru tysiącom dzieci. A ja dołączyłam do nich 2 lata temu, ale ta organizacja już ma 8. Mamy wspaniały program. I to są takie rzeczy, które czuję się dobrze, dlatego że mogę w czymś pomóc. I taka jestem. I no, lubię pomagać ludziom. Tak jak był ten okres COVID-u, jak pracowałam w Steinbach i zobaczyłam te biedne dzieci w tych hotelach pozamykane, 3-4 dzieci w małym pokoju z rodzicami, dzieci płaczą. Przyszłam i powiedziałam tak. Ja muszę coś z tym zrobić. Zadzwoniłam, wtedy partia konserwatywna była przy władzy. Zadzwoniłam, wykonałam kilka telefonów i powiedziałam, że ja się tego projektu podejmuję i ja ten projekt doprowadzę do końca. I dałam swoje słowo. I dostaliśmy pozwolenie, żeby przelokować 200 Ukraińców do Steinbach. To było pierwsze miasto poza Winnipegiem, gdzie było dofinansowane do hoteli. I wspaniała społeczność w Steinbach, biznesy. Żeśmy się, jak w poniedziałek pojechałam zobaczyć te dzieci, we wtorek już wszystko było zorganizowane. Trzeciego dnia mieliśmy salę zorganizowaną dla nich, gdzie było ponad 25-30 biznesów, które były gotowe ich przyjąć do pracy. Mieliśmy współpracę z właścicielami lokali do wynajęcia, więc też byli bardzo pomocni. I zrobiliśmy ten trade show w cztery dni. I dwa autokary przyjechały, i pozabieraliśmy i taki zrobiliśmy tour. I do teraz mam miłe wspomnienia, bo utrzymuję kontakt z tymi Ukraińcami, którzy są mi bardzo wdzięczni. Niektórzy powiedzieli: Ania, czy mogę jakoś pomóc, czy mogę jakoś być wolontariuszem, jak będziesz nas potrzebowała. To było wspaniałe. I nawet tak, postawiłam się, bo chcieli tylko jeden autokar, ja się uparłam i powiedziałam, że dwa, bo po prostu szkoda było mi tych ludzi.
1: Czyli można powiedzieć, że twój taki autorski, taka sprawdzona metoda Anny Mądr na wykorzystanie swojej wiedzy, pracy, na samorealizację, na pomaganie innym, to jest właśnie myślenie o innym człowieku i pomoc dla niego.
3: I dlatego ta jest ta właśnie praca teraz, gdzie ja chciałabym w rządzie pomagać ludziom, prawda? Mhm. To jest praca taka społeczna.
1: Czyli
3: dla mnie, praca publiczna.
1: Na wybory teraz idąc, naszym słuchaczom, co byś powiedziała?
3: Głosujcie na partię konserwatywną. Musimy wygrać te wybory. Wspaniali ludzie kandydują z ramienia partii konserwatywnej. Wczoraj mieliśmy takie zebranie z kandydatami. Wykształceni, z doświadczeniem, z pasją. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wejść znowu do rządu w przyszłym roku i wygrać. Idziemy po zwycięstwo. Ja w każdym razie w swoim regionie idę po zwycięstwo.
1: I tego bardzo, bardzo serdecznie życzymy. Wybory w prowincji Manitoba w 2027 roku. Możemy już spodziewać się w kwietniu, ale data wyznaczona na 5 października.
4: To wszystko zależy, data zależy od uwarunkowań politycznych, jeżeli chodzi o parlament manitoby, prawda?
3: Tak, to zależy od rządzącej partii, kiedy zażąda właśnie, że będzie data wyborów. Ale trzeba być przygotowanym. No, w mojej jurysdykcji ja szukam wolontariuszy, mamy jeszcze kilka otwartych pozycji do teamu. Ktoś ma czas, chciałby troszeczkę nam pomóc, proszę się skontaktować z panem Pawłem Pekoldem i będziemy działać.
4: Także jeżeli ktoś chciałby z was wesprzeć w jakikolwiek sposób kampanię wyborczą Anny Mądr, to zapraszamy do kontaktu. Czy jest jakaś strona internetowa, jakieś media, na którym mogą obserwować ciebie nasi tak, słuchacze będzie, i mogą wesprzeć też?
3: Facebook page będzie dzisiaj skończony, a website jest podobno już zrobiony, ale jeszcze nie mam do niego link. Ja na pewno to będę wszystko posted on mój Facebook page. Mhm. Ale mój e-mail jest amondor2027@gmail.com. Można proszę do mnie napisać. Bardzo chętnie będę współpracować z wszystkimi.
4: Trzymamy kciuki i na pewno jeszcze nie raz będziemy gościć ciebie tutaj na naszej antenie. Będziemy śledzić wybory i ta atmosfera, która towarzyszy wyborom przed wyborami, prawda?
3: Bardzo chciałabym pomóc polskiej społeczności. Uważam, że rozwój gospodarczy Polski i tutaj, żeby otworzyć rynki pracy, rynki dla naszych polskich biznesów, to by była wspaniała rzecz, również kulturową. I dlatego uważam, że zawsze będę reprezentować Kanadę, ale również prowincję, ale zawsze w sercu będę reprezentować Polskę.
4: A nas na pewno ucieszyłoby mieć kogoś polskiego pochodzenia w parlamencie Manitoby, bo było dłuższego czasu Nie ma takiej osoby. Są osoby, które są pochodzenia ukraińskiego, ale Polaka w naszym parlamencie od dawna, dawna nie było. Także trzymamy kciuki, Aniu, za ciebie.
3: Dziękuję serdecznie.
4: I na pewno będziemy jeszcze raz, nieraz rozmawiać na temat polityki i na temat wyborów. Nasz czas dobiega już końca.
1: A jeszcze jedna rozmowa?
4: Nie, no już nie mam czasu, Sabino, niestety. Pani Teresa Szramek będzie musiała poczekać do następnego tygodnia. Co prawda, nie, za dwa tygodnie, dlatego że za tydzień nasza audycja będzie powtórkową audycją, dlatego że bierzemy udział w obchodach 120 lat Sokoła, założenia organizacji tutaj Sokół na prairiach kanadyjskich, także i będziemy w kościele Świętego Ducha i będziemy również na gali sobotniej i będziemy na koncercie, Sabino, także relacje z tego wydarzenia będą w naszych następnych audycjach.
1: I na stronie Facebook Radio Polonia, Winnipeg Manitoba. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na mszę świętą w intencji Sokoła Winnipeg z okazji 120 rocznicy tej organizacji. Niedziela, godzina 11, Kościół Ducha Świętego i później skromne przyjęcie w kościele.
4: Tak.
1: Następnie o godzinie 16, czyli o 4 p.m., jak tutaj mówię, o 4 p.m. w hali koncert zespołów działających w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym Sokół Winnipeg oraz gościnnie zaproszonych zespołów, a więc wystąpią zespół tańca Sokół, chór Sokół, szkoła tańca Sokół, Iskry i inni zaproszeni goście. Bilety po $15 są do kupienia w polskich sklepach oraz przed wejściem na imprezę 711 Jefferson, godzina 16. Serdecznie zapraszamy, mówimy do zobaczenia.
4: Jeszcze jedna jest impreza, bardzo ważna, w Sokole St. Boniface. Aktorka Agata Pilitowska opowie o Wisławie Szymborskiej w wyjątkowym spektaklu, który odbędzie się właśnie w Sokole St. Boniface 26 września o godzinie 14, czyli poezja i teatr, wstęp wolny.
1: Tak, i to najważniejsze, tak, wstęp wolny.
4: Dziękujemy wszystkim tym, którzy brali udział w naszej audycji, a dziś według kolejności byli to Ryszard Bryży z Wilna,
1: Andrzej Kępa z Polski.
4: Z Koszęcina, ale tak naprawdę mieszka w Wiedniu. Gościliśmy również kilkakrotnie Mariana Jaworskiego, który mieszka tutaj w Winnipegu, a który zdawał nam relację z polonijnego pikniku, który miał miejsce w Kildonan Park. Smaki polski zup, jak słyszeliśmy, duży sukces. Żadna zupa nie została.
1: I czyli za rok taka impreza już na pewno się odbędzie. Naszym Państwa gościem była również Ewa Henry Dawson z Toronto, z Kanady. Rozmawialiśmy o jej zaangażowaniu, pomoc bezdomnym.
4: No i na zakończenie gościliśmy w naszym studiu Annę Mondor,
1: która kandyduje do parlamentu Manitoby w wyborach prowincji Manitoba w 2027 roku.
4: Miałaś okazję, Aniu, zobaczyć nasze studio. Jakie
3: jest
4: wrażenie?
3: Przepiękne,
4: wrażenie?
3: Jestem pod wrażeniem.
4: Cieszymy się.
3: Zaniemówiłam. Jestem bardzo, bardzo wzruszona. Pozytywnie.
4: Pozytywnie i zaskoczona chyba też, dlatego że niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak duży tu jest budynek, jak wiele tutaj jest w naszym, tutaj na naszym piętrze. No jedno, drugie, trzecie, trzy studia, cztery w sumie. Także jest,
1: trzy stacje
4: jest,
1: radiowe.
4: Jest co oglądać i nas to cieszy, że możemy się pochwalić tym i cieszy nas to, że możemy nadawać ze studia CKJS na fali 92,7 FM. Przypominamy, że CKJS to jest skrót od Canadian Kazimierz Janina Stańczykowscy, którzy założyli stację radiową właśnie tutaj. My obchodziliśmy w zeszłym roku 50-lecie. 1975 rok powstała stacja radiowa CKRS, ale tak naprawdę Polski Głos w Manitobie, bo taka audycja miała taką nazwę, która została założona przez polskich kombatantów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło nr 13 w 1952 roku i pierwsze audycje były nadawane wtedy z miasta St. Boniface, z dzisiejszej dzielnicy St. Boniface. Dziękujemy wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. Mam jeszcze pozdrowienia, Sabino, w internecie?
1: Po wywiadzie muzyka Ryszarda Bryżysa, który przyjeżdża z koncertem z Wilna tutaj do Winnipegu, mamy W PiS niepospolicie uzdolniony i nierealny nasz wileński Ryszard. Możecie nam zazdrościć, jakich mamy muzyków. Gorąco pozdrawiam, dziękuję za rozmowę. Pisze Andrzej Kępa i Dorota Sidho. My też byliśmy, wszystko było bardzo dobrze. Wiadomo, że chodzi o piknik, smak polskich zup. Dziękujemy bardzo.
4: My żegnamy się, mówimy do usłyszenia i do zobaczenia na gali Sokoła Winnipeg. Tak, 120 lat, aż trudno uwierzyć, z tego 50 lat prezesa Mariana Jaworskiego w Sokole Winnipeg i z tego 25 lat jako prezes. Też piękny jubileusz.
1: Piękny jubileusz, tak, który za bardzo serdecznie zapraszamy, a teraz życzymy pięknego tygodnia. Za tydzień audycja z archiwum.
4: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

0: JS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Join us next on CKJS as we present the St. Andrew Bobola Parish Mass.
2: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.

0: Bracia i siostry, witajcie na niedzielnym zgromadzeniu Kościoła wokół ołtarza Pańskiego. Gromadzimy się, aby słuchać Jego słowa z otwartym sercem i umysłem, aby to słowo przyjąć, i karmimy się Jego ciałem, żeby mieć siłę to słowo zacząć praktykować w naszym życiu. Witam tych wszystkich, którzy słuchają i modlą się z nami za pośrednictwem radia. Parę osób brakuje, bo dzisiaj jest msza u ducha z okazji 120-lecia Sokoła. Łączymy się z nimi, prosimy o Boże błogosławieństwo, żeby ta organizacja dalej przez kolejne lata służyła Polonii w Winnipegu i w Manitobie. A dzisiaj o 16 jest koncert, wczoraj była gala, dzisiaj msza. Piękne uroczystości, wszystkiego dobrego dla nich i dla pana Mariana Jaworskiego, który od 25 lat przewodzi tej organizacji. A msza święta, intencja szczegółowa, podziękowanie za wszystkie łaski i dobra otrzymane w życiu, o opiekę dla rodziny Bator, Najświętszej Marii Panny, Świętego Józefa i dla całej ich rodziny, dla Sylwii i Kasi z rodzinami. Jak się nie mylę, obchodzisz urodziny teraz, tak? Kiedy to? No, więc dzisiaj pan Mirek obchodzi urodziny, dlatego też ta msza święta i przez nich zamówiona. Niech ci Pan błogosławi, strzeże i prowadzi, a Matka Boża wyprasza błogosławieństwa obfite. Aby nasza modlitwa podobała się Bogu, przeprośmy Go za grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i Panu bracia i siostra, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja warta i droga wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc, dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci

postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg ponad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. To, bracia i siostry, można powiedzieć, dobry wybór. Dobry wybór, że jesteście, a mogliście nie być. Mogliście powiedzieć: tak, tak, niedziela ważna, ale mam sprawy ważniejsze. To jest taka Ewangelia w praktyce na dzień codzienny. Nie mówię, że tylko w niedzielę rano się budzimy i mamy dwa pomysły. Albo pójdę, albo nie pójdę do kościoła, nie? Bardzo często się nam nie chce. A mnie samemu często się nie chce. Dobrze, że Pan Bóg, jak znając moje lenistwo, tak pokierował moim życiem, że jestem proboszczem na dzień dzisiejszy i wyboru nie mam. Wy ten wybór macie, ale gdybym był na waszym miejscu, to też nie wiem, jakby te moje niedziele wyglądały. Mówi Pan Bóg: mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. I oczywiście wiele jest takich spraw, kiedy się nam wydaje, że Pan Bóg się pomylił, że podjął złą decyzję, że nie tak powinno być. Ale w oparciu o to słowo dzisiejsze chcę się skupić na jednym, gdzie też mówimy, że tak być nie powinno. Pan Bóg źle robi. Tak sobie myślimy, albo tak mamy w sercu. Bo my mamy ludzką sprawiedliwość skumulować dobro, skumulować zło, położyć na wadze i zobaczymy, co przeważy. Więcej dobra, no to byśmy człowieka do nieba posłali. Więcej zła, no to do czyśćca przynajmniej, a może nawet i do piekła. A Pan Bóg dzisiaj mówi: nie, ja myślę inaczej. Dobry straci dobroć, umrze. Grzesznik nawróci się, będzie żył. Bo już Rzymianie mówili, mieli takie powiedzenie, opus finis corona. Koniec wieńczy dzieło. Koniec wieńczy dzieło. I możemy zacząć dobrze, a skończyć źle. A tak jest nasze myślenie. Przypatrz się, całe życie przehulał, przehulała, przebawili się z tym i z tamtym, tu i tam, a na koniec w pierwszej ławce w kościele i służy, i może lektorem jest, albo coś innego, a tak nie powinno być, a tak nie powinno być, nie? To jest nasza sprawiedliwość, nasze sądzenie, bo ktoś całe życie sobie grzeszył, a na koniec się nawrócił i chwała Panu Bogu. I chwała Panu Bogu. Przypatrzmy się w drugą stronę. Nawet w naszych rodzinach. Ile to było, to i byli ministrantami byli, nie? Ministrantami byli, a kwiatki sypały. A teraz w kościele nawet batem nie zagonisz, nie? Koniec wieńczy dzieło, tak Pan Bóg widzi. To jest jedno słowo i ono jest dobre dla nas, bo cały czas wzywa nas do nawrócenia. Nie myślmy sobie, że tak raz, to tak może protestanci bardziej mają, nie? Wybrał Jezusa, to już zbawiony. A my musimy codziennie walczyć i codziennie podejmować taką decyzję. I codziennie się nawracać i codziennie zmieniać. Ta Ewangelia mówi, idę, ale nie poszedł, nie pójdę, ale poszedł. To jest nasz wybór codzienny. Każdego rana się budzimy i chcemy, czy nie chcemy być częścią Królestwa Niebieskiego. Mówię dzisiaj akurat szczęście, że wybraliśmy przynajmniej na początku dnia bycie częścią tego Królestwa, gromadzić się na liturgii, na wspólnym dziękczynieniu. I oczywiście nie jest problem, żeby oddać chwałę Bogu, bo Bóg ma pełnię chwały, niczego Mu nie brakuje, niczego Mu się nie doda. Ale ten człowiek mówi tak, dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy, bo pewnego dnia ta winnica będzie twoja. Syn dostanie dziedzictwo po ojcu, będzie twoja. Pracuj nie dla mnie, pracuj dla siebie. I tak jest i z nami. Przychodzimy na Eucharystię. Nie? Kto więcej dostaje? Pan Bóg chwały od nas, czy my od Pana Boga? Wychodzimy ubogaceni z mszy świętej, wzmocnieni, zadowoleni, przynajmniej powinniśmy być. Wszelkie łaski z tej mszy wypływają dla mnie. To, że wybieram, co Pan Bóg mi proponuje, jest tym dobrodziejstwem moim. I oczywiście na koniec słyszeliśmy, święty Paweł mówi, wszystko jest wasze. Wszystko jest wasze, a wy Chrystusa. Oczywiście ostatnie święty Paweł do Filipian mówi, jeśli jest cokolwiek, jakieś napomnienie w Chrystusie, przekonująca miłość, uczestnictwo w duchu, serdeczne współczucie, miejcie te same dążenia, tę samą miłość wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego. Wezwanie do bycia wspólnotą w miłości. W miłości. Parafia to nie jest tylko, na przykład, jeżeli chodzi o parafię, organizacja. To jest wspólnota braci i sióstr, którzy żyją w jedności i miłości. To jest podstawa. Bez tego nie ma wspólnoty chrześcijańskiej. Może być wspaniała organizacja, ale wspólnoty chrześcijańskiej nie będzie. Bo nie będziemy znakiem dla świata. Tę samą miłość. Mamy, każdy kocha na swój sposób, nie? A mamy mieć tę samą miłość. Jaką? Taką, jaka była i jest w Jezusie Chrystusie. Niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale także i drugich. I oczywiście nasz Sokół będzie obchodził chyba w listopadzie kolejną rocznicę, ale tak sobie myślę, że wspólnota Kościoła jedna, ale ten list jest też do wspólnoty Filipi, do wspólnoty Polonii w Winnipegu i Manitobie. Niczego dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały. Bo ja tam się bardzo w sprawy społeczne nie wtrącam, ale słyszę stąd i zowąd, że współzawodnictwo jest i zazdrość jest i krytyka niepotrzebna, potrzebna, zgadzam się, niepotrzebna jest i podkopywanie jest i szemranie i sądzenie jest. Bo mnie się wydaje, bo ja mam rację, bo ja najlepiej myślę. Guzik, prawda. Niczego dla próżnej chwały. A próżność, gdzie jest próżność? Próżność to ja. Próżność to ja. I współzawodnictwo. I współzawodnictwo. Pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale i drugich. Ile własnych spraw chcemy, to się po angielsku ładnie nazywa, że ktoś przynosi własną agendę. Własną agendę, którą chce przeforsować, przepchać i zatwierdzić. Dla drugiego, dla wspólnoty, dla Polonii, a w naszej konkretnej wspólnocie dla naszej wspólnoty. By była w jedności i miłości. Bez tego nie jest warte zachodu. Jeżeli to nie jest naszym celem. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ponieważ otrzymaliśmy ducha przybrania za dzieci, w którym możemy wołać do Boga Abba, Ojcze, z ufnością wznieśmy do Niego wspólne prośby, módlmy się za Kościół Święty, aby w służbie Ewangelii zawsze brał w obronę ludzi biednych, pozbawionych środków do życia. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za sprawujących władzę, aby stanowili prawo, które zabezpieczy byt zmuszonym do opuszczenia swojego domu i ojczyzny. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za rodziny rozdzielone przez emigrację, aby czas rozłąki i cierpienia jeszcze bardziej utwierdził miłość do najbliższych. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za rodzinę Bator, za Mirka z okazji urodzin, Zosię oraz ich dzieci, Sylwię i Kasię z rodzinami. Dziękujemy za wszystkie łaski, jakie otrzymali oraz módlmy się, aby za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa doznawali opieki Bożej i byli prowadzeni przez kolejne lata życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowi, abyśmy zachowali wrażliwość na potrzeby biednych i cierpiących. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spraw, abyśmy cieszyli się każdym naszym bliźnim i smucili się każdym jego nieszczęściem, a wszystkim pomagali w uczciwym i dobrym życiu przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to jest sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość swoją młodością, nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając.

za prawdę święte, jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Albertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

0: przez wszystkie wieki wieku. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym ośmielamy się mówić Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, abyś przyszedł do mnie.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Ogłoszenia. Na dzień dzisiejszy Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie online z legendą Solidarności panem Adamem Borowskim. Rozpocznie się o godzinie 13 w sali parafialnej, zaraz po mszy świętej zapraszamy na kawę do sali parafialnej na dole Klub Gazety Polskiej w Winnipegu. Ważne ogłoszenie odnośnie następnej niedzieli. Wiecie, piątego jest siostry Faustyny, będzie msza, ale to taka, powiedzmy, skromniejsza. W poniedziałek. Natomiast w niedzielę będzie ksiądz biskup z nami. Msza o 9 po angielsku, po niej będzie kawa i msza na tyle, na ile można, polska o godzinie 11. Zachęcam do uczestnictwa w tej mszy świętej, żeby pokazać też, że zgromadzić się wokół biskupa, ale też żeby pokazać, że ta parafia jest żywa jakoś, że wspólnota polska istnieje. To jest dobra okazja. Przywieźcie też trochę może waszych bliskich, którzy przychodzą od czasu do czasu. Niech akurat ta msza będzie tym czasem. Czyli następna niedziela, 11, msza z biskupem. Nie ma nic po mszy, bo biskup jedzie zaraz po mszy do Pinawy na mszę o świętym Franciszku i ja też będę starał się być w Pinawie na tej mszy, która będzie o 2:00. Także widzicie, czasu jest niewiele. Ale dobre, że biskup nie będzie miał też czasu, żeby tę mszę w nieskończoność przedłużać, nie? Natomiast na nadchodzący tydzień to jest tak, że jutro rano wyjeżdżam do Santa Barbara na zjazd prowincjałów Ameryki Północnej i Australii. To jest 2 razy do roku taki zjazd, w którym uczestniczymy. I wrócę w piątek wieczór. Msza święta we środę będzie i w czwartek będzie. W czwartek przygotujecie to, co po polsku się da, to po polsku. A ojciec Germain będzie odprawiał pewnie po angielsku, ale przyjdźcie, otwórzcie kościół i tak dalej. Natomiast w piątek mszy nie będzie. A intencja piątkowa jest przełożona na czwartek. To takie ogłoszenia na ten tydzień i następną niedzielę. Weźcie biuletyn, bo jest jeszcze dużo, dużo więcej. Mam też nadzieję, że czytacie te takie przydługawe artykuły wyjaśniające mszę świętą krok po kroku, ale to jest ważne, wydaje mi się, żeby zrozumieć, co w czasie mszy się dzieje. Dzisiaj kończymy chyba homilię, nie? A następna będzie o wierze przez następne 2 niedziele. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, dobrego świętowania, dobrego tygodnia. Jeszcze raz Bożego błogosławieństwa dla Sokoła Winnipeg. Niech służy Polonii w jedności, miłości,
budowaniu wspólnoty, prawdziwej wspólnoty zjednoczonej wokół też prawdziwych wartości. A teraz błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. No to prosimy. Szatana i inne duchy złe.

0: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z Kościoła Świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z Kościoła Świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię Świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.
1: You've been listening to the St. Andrew Bobola Parish Mass, heard each Sunday at this same time on CKJS. Please join us again next Sunday.
2: CKJS, 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communications Station.